0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, bo już się zdążyliśmy trochę stęsknić za wami od wczoraj.
2: A ja mam inaczej. Ja nie mam nareszcie.
1: A co masz?
2: Ja mam co tak późno. Dzień dobry, Polsko. No wcześniej się nie dało.
1: Dało się, trzeba było wstać.
2: Nie, to się nie da. Asia Meuz już próbowała. Nie, to nie działa. Ja, Irek Jakubek, mam zupełnie podobnie. Bądźcie z nami, będzie dobrze. Będzie dobrze, bo dzisiaj jest 10, a 10 wielu dostaje wypłatę. A wypłata 10 to jest wspaniała opcja.
1: Bo?
2: Bo jest większa szansa, że jak wypłatę dostajesz 10, to starczy do końca miesiąca. Czego i sobie, i państwu serdecznie życzymy.

0: Let's go!
1: Shakira z oficjalną piosenką na Mundial, daj, bo Mundial, słuchajcie, jutro się zaczyna normalnie Mundial.
2: No, a u nas w ogóle o tym prawie nic nie słychać.
1: Nie ma naszych mistrzów świata na Mistrzostwach Świata, no co? Nie do patrzenia, co zrobić? Ale za to jest tłok w temacie maskotek, bo słuchajcie, nie jedna, nie dwie, a...
2: Trzy, a nawet cztery. Trzy oficjalne, jedna mniej oficjalna.
1: O kurde. Ta nieoficjalna jest trochę tak jak nasza biało-czerwona drużyna. Mało brakowało.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: mask.
1: Lady Gaga z nami zostanie, by posyłać informacji z regionu. Będzie ich najwięcej o 6 za chwilę w RMF Max.
2: A to jest w ogóle szokująca wiadomość. Okazuje się, że połowę ruchu w internecie generują maszyny.
1: To mnie trochę mniej cieszą lajki od robota. RMF Max.
3: Czas na newsy prosto ze Szczecina i okolic. Monika Kołtowska. Zaczynamy flash w RMF Max ze Szczecin. Kompleksowy remont dla willi, w której powstanie wspólny dom hospicyjny w Szczecinie. Szczegóły budowy zna Dawid Siwek.
4: Miasto wybrało zwycięzcę przetargu, który stanie się wykonawcą inwestycji. W ciągu półtora roku od dnia podpisania umowy będzie on musiał wyremontować i zaadaptować historyczną willę na potrzeby hospicjum dla dzieci i dorosłych. Do przeprowadzenia będą nie tylko prace budowlane, ale też konserwatorskie i instalacyjne. Powstaną tam m.in. gabinety lekarskie, psychologiczne, a także sale rehabilitacyjne, konferencyjne czy szkoleniowe. Inwestycje finansują zarówno hospicjum, jak i miasto ze środków szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
5: To jest RMF Max Szczecin.
3: Okolice Jeziora Głębokie pod specjalnym nadzorem szczecińskich funkcjonariuszy w łączonych patrolach udział brali policjanci, strażacy i leśnicy. Sprawdzali oni tereny zielone i rekreacyjne wokół Jeziora Głębokiego. To tam wypoczywało wielu mieszkańców, korzystając z wolnego. W trakcie działań wylegitymowanych zostało ponad 370 osób i w ten sposób wpadły 4, które były poszukiwane. Kolejnych 5 osób miało przy sobie niedozwolone środki. Inne interwencje dotyczyły też rozpalania ognia mimo zakazów, spożywania alkoholu i używania wulgaryzmów w miejscach publicznych. Gladiator. Czym mam mami ja na wielkim ekranie? Do tego świeże powietrze i przekąski. Brzmi jak plan idealny na czerwcowe dni. Wakacyjne kino na leżakach wkrótce powróci na szczecińskie osiedla.
6: W tym roku oprócz tych oscarowych premier i filmów nagrodzonych, takich jak Gladiator czy Teoria Wszystkiego, będziemy też mieć muzyczną Mamma Mia, będziemy mieć Rybki Sferajny, czy też wycieczkę na studia, albo taką bajkę pod tytułem Trolle. Leżaki będą, oczywiście będzie też nasz kinowy bufet.
3: Już od 25 czerwca w każdy czwartek mieszkańcy będą mogli oglądać filmy pod gołym niebem, mówiła Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził przetarg na wykonawcę budowy mostu kłodnego w Szczecinie. Nie wystarczyło pół roku, by odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z inwestycją, dlatego przetarg wydłużono. Pojawił się też jeszcze jeden powód. Potencjalni wykonawcy zgłosili ponad 750 pytań do przetargu na budowę mostu kłodnego. Odpowiedź na nie i zapoznanie się z odpowiedziami przez firmy budowlane wymagało czasu, więc termin składania ofert przesunięto na 8 lipca. Dodatkowo miasto w międzyczasie kończy przygotowanie tak zwanego montażu finansowego inwestycji. Jest bowiem szansa na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Wkrótce ma zapaść decyzja w tej sprawie. Według planów przetarg na wykonawcę mostu kłodnego ma być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.

0: Khalid, Khalid i Alok. 10 minut po godzinie 6. I dzień dobry. A tak mi weszło egzotycznie. Egzotycznie mi dzisiaj weszło, bo ja tęsknię za egzotyką w pogodzie, bo zrobiło się swojsko. Przynajmniej za naszym oknem.
1: Typowo polsko, jak to w lecie bywa
0: dzień
1: u nas.
0: Dzień dobry, Polsko. Jak długo potrwa pora deszczowa? To jest pytanie dnia.
1: Ja mam odpowiedź.
0: Jak długo
1: przejrzałam
0: jeszcze
1: wszystkie pogodowe mapy i wychodzi na to, że tak do wtorku.
0: Do wtorku.
1: We wtorek powinno się zrobić sucho i słonecznie, a potem przyjdą burze.
0: I właśnie za to cię, Asia, najbardziej szanuję. Bo ja powiedziałbym tydzień, a ty powiesz, że do wtorku.
1: No bo jaki dzisiaj jest... już jest środa, to nie jest tydzień.
0: To nie jest tydzień.
1: Jak ty liczysz,
0: Asia, Meuz, Irek, Jakubek, tu jest fajnie.

0: Kto kolejny raz pokochał ten numer, niech da łapkę w górę.
1: Ja daję dwie.
0: Potem nóżkę w górę, potem
1: cała... To nie, to już nie przesadzaj.
0: Asia, dasz radę, nie, to dasz radę. Nie. Potem cała reszta i wstawaj, nie udawaj, bo tak nazywa się ten program i to jest funkcja, na którą chcemy was zaprogramować. W RMF Max 20 minut po godzinie 6.
1: Jesteśmy w przededniu mundialu. Jutro się mundial zaczyna, ale nie tylko dla panów, bo nasze panie piłkarki też walczą o swoje mistrzostwa świata.
0: I jak im idzie?
1: No kiepsko na razie, to znaczy wczoraj przegrały kolejny mecz z Holandią, no i teraz przed nimi baraże, także cały czas jest szansa na to, że dziewczyny zagrają.
0: Szansa, Asia, więcej niż szansa. Gdybyśmy w nasze piłkarki wierzyli tak bardzo jak w piłkarzy, to dziewczyny by ten mundial, na który próbują się dostać, wygrały. No. I żadne hi, tylko tak by było.

0: głowę, zatańczyć taniec kuduro, bo to jest jedyny sposób na to, żeby środa była dobrą środą.
1: Naprawdę oni tam śpiewają, że głowa, ramiona,
0: tak, ręce do góry, teraz talia, potem pokręć głową i będzie dobrze. No,
1: bardzo fajnie,
0: sposób.
1: Bardzo fajnie, że tak zagraliśmy w Maxie o poranku, że się ludzie poczuli jak na all inclusive w jakimś egzotycznym kraju, bo sensacyjna wiadomość dotarła do nas, 6:33 na naszych zegarach. Okazuje się, że my Polacy nie potrafimy odpoczywać na urlopie.
0: Tak, i to w znakomitej większości. 70% z nas Polaków nie odpoczywa na urlopie, tak. Nawet jak gdzieś wyjeżdża z domu, bo cały czas myślimy o pracy.
1: Bo my nie możemy na urlopie spokojnie, Aśka, wysiedzieć na tyłku nawet, za przeproszeniem, bo właśnie tam mamy cały czas pracę, nie? Nawet na urlopie.

0: Jak słyszycie, RMF Max wnosi fortepian na czwarte piętro. Bez windy. Tak wam gra Bausaj Magnetic. 21 minut przed godziną siódmą.
1: Syn prezydenta Trumpa, Baron Trump, najmłodszy syn, wchodzi w biznes i właśnie zaczął sprzedawać napoje.
0: Napoje?
1: Tak, napoje. Jest ich twarzą też przy okazji. I za 12 puszek trzeba zapłacić tak około 140 kilku złotych.
0: Polski prezydent już od dawna jest w branży napojowej. Widziałem na półce butelkę z napisem Belvedere. Także 100 lat normalnie za Polakami ta Ameryka. 20 minut i 7. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Hity na maksa, prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Taką mamy poranną umowę, żeby każdy poranek był u was super, 9 minut przed 7.
1: Oglądam właśnie zdjęcia kangurów biegających, uwaga, po ulicach Jastrzębia Zdroju. Naprawdę fajny kangur. No, uciekły z hodowli, ale na szczęście już bezpiecznie wróciły do swoich domów. Pozdrawiamy tych, którzy gonili kangura. Mieliście fajną robotę, chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten kangur to jest taki kangur, który rozumie powagę sytuacji, która jest teraz za naszymi oknami. No. Wie, jak się ubrać w taką pogodę. Biały kangur. Bądź widoczny, tak? Bądź jak ten kangur. Zrób sobie głośny RMF Max.

0: Dzięki Zosia, Sophie, Alice, Baxter, RMF Max, 4 minuty i 7.
1: A we Flashu o 7 bardzo ważne sprawy.
0: Tak.
1: Sprawy naszego zdrowia, bo będzie o tym, jak ważny jest relaks i wyciszenie.
0: O tym w drodze do pracy. Gdzie sytuacje wręcz odwrotne. Warto posłuchać, słuchać, bądźcie blisko. Aktualna prognoza pogody także się znajdzie, bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
3: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: To jest zestaw najważniejszych informacji w skrócie, tylko w RMF Max, tylko we Fleszu o 7. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Dowództwo centralne USA potwierdza, zakończyliśmy ataki przeciwko Iranowi. Uderzenia były skierowane w irańską obronę przeciwlotniczą, stację kontroli naziemnej oraz radary obserwacyjne. To jest odpowiedź na zestrzelenie dzień wcześniej amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. Operacja z użyciem samolotów i okrętów trwała około 4 godzin. Prezydent Donald Trump obiecywał pokój, a znów mamy eskalację.
2: Choć Donald Trump uważa, że porozumienie z Iranem jest nadal blisko, mimo ataków odwetowych, Teheran zapowiada tymczasem, że nie pozostawi ataków bez odpowiedzi. Siły USA rozpoczęły o godzinie 17 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli 23 w Polsce, przeprowadzanie uderzeń w samoobronie przeciwko Iranowi na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, napisało w komunikacie amerykańskie dowództwo.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Senator Monika Piątkowska powalczy o stołek prezydenta Krakowa. To kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Została ogłoszona przez premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. My do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem płaca minimalna w górę od przyszłego roku ma wzrosnąć o 144 zł. Od stycznia miesięczna pensja minimalna wynosiłaby 4950 zł brutto. To około 3700 zł na rękę. Na podwyżki może liczyć też budżetówka, ale to zaledwie 3% więcej.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
1: Tyle od premiera Donalda Tuska. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8:00. A teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. No i na początek doniesienia z koszykarskich parkietów. W pierwszym meczu o brąz Basket Ligi zwycięstwo Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta wygrała z Dzikami Warszawa 89-84. Medalistów poznamy w piątek 12 czerwca. To już oficjalne. Alvaro Arbeloa nie jest już trenerem Realu Madryt. Informację przekazał wieczorem hiszpański klub. Do tematu jeszcze wrócimy. A przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata. Start już jutro. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA. A do tegorocznego turnieju przystąpi aż 48 reprezentacji. No i jeszcze Liga Narodów. Wieczorem nasze piłkarki przegrały z Holandią 1-3. No marnie nam się prezentuje pogoda w czerwcu. Maksymalnie na termometrach dziś od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce. Przez 18-19 stopni w centrum kraju, do 21 na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie. Do tego wszystkiego w wielu miejscach dziś przydadzą się parasole. Na wschodzie, na południu i w centrum te opady będą największe, a w pozostałych częściach Polski może gdzieś tam pojawi się trochę słońca, ale minimalnie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Dowozimy trochę słońca w ten pochmurny dzień. Z nami Bledka, tu RMF Max, 5 po 7.

0: Ładuj się energią muzyczną, wasze baterie dociągniemy razem do samego wieczora z pełną mocą. 10 minut po godzinie 7, tu RMF Max.
1: Dzień przed mundialem, słuchajcie, jest piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii, przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
0: No jest święta wojna. Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawa. 7:11.

0: usłyszane o poranku w RMF Max będzie nucone do samego wieczora. Mr. Know It All i Teddy Swims, 21 minut po godzinie 7.
1: No nie da się ukryć, że nam się pogoda trochę pozmieniała.
0: Pozmieniała to jest to słowo na P, którego możemy użyć opisując pogodę.
1: No i jak tam u was w związku z tą zmianą pogody? Bo mnie na przykład boli głowa od wczoraj.
0: Oj, współczuję wszystkim twoim bliskim, którzy są beneficjentami odwrotnego stanu rzeczy. O, córko, o mężu, o rodzino Joanny,
1: jak
0: trzymajcie się
1: u was, jakim jesteście dzisiaj nastroju? SMS-owo się pochwalcie pod 3001, bez żadnych ekstra kosztów, bo my mamy 300 na poprawę nastrojów.
0: Pewnie, piszcie, jak się dzisiaj macie, 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Kogo boli głowa, wchodzi bez kolejki. No, chyba że Asia będzie wybierać, bo ją też boli głowa.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: Panta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: I po reklamie.

0: Ajajaj, się tańczy od samego rana. To jest RMF Max, 29 minut przed godziną 8. Oprócz hitów na maksa mamy 3 stóweczki w porannym konkursie.
1: I zazdrościmy tym, którzy w walizkowym nastroju dzisiaj.
0: I wypłatowo też u niektórych, bo dzisiaj 10. Mateuszowi nie zazdrościmy, bo Mateusza obudziła rano kotka i sprzątanie będzie
1: miau.
0: Cześć Tomuś, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć witam. Tomasz, u ciebie jaki nastrój dzisiaj, powiedz?
2: Kiepsiutki, bo były plany, niestety poszły w pioch.
0: Możesz za tydzień zrobić urodziny, nic się nie przejmuj.
1: A na razie wsiadaj z nami do naszego wesołego samochodu, jedziemy razem w podróż do deszcz na
0: do
1: dzisiaj.
0: Deszcz,
1: pada prawie wszędzie, gdzie mamy jechać.
0: No ale do słońca, piękna miejscowość świętokrzyskie, pozdrawiamy, do słońca, to jest początek mojej trasy, deszcz, no koniec.
1: A ja do tego samego deszcz, na co Irek, jadę z miejscowości ciepłej. Pytanie do ciebie, Tomasz, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
0: Szybka decyzja, Asia czy Irek, masz 300?
1: Dobrze! 300 obronione!
0: I ciągle masz 300, jak się nie będziesz mylił, to dowiedziesz do końca. Jak się pomylisz, no to 100 niestety stracisz, bo do deszczna Aśka jedzie z miejscowości Promyk.
1: Wiadomo, a Irek jedzie z miejscowości Upale. To ma bliżej tym razem.
0: Też wiadomo. Asia, czy Irek?
1: Dobrze!
0: Tomek,
1: a celność!
0: Fajnie. No słyszę, że lubisz, jak się Aśka tobą zachwyca.
1: Do deszczna! Skupcie się, panowie, to jest ważna sprawa. Do deszczna Irek jedzie z miejscowości Pogódki.
0: Tak, Asia jest pogodna, bo ona
1: kto
0: jest
1: ma
0: pogodna,
1: bliżej
0: no,
1: tym razem
0: Asia
1: też?
0: Asia czy Irek, no?
2: Asiula.
0: Asia.
1: A, nie.
0: A masz 200.
2: Ajajaj.
0: Nie ma ajajaj, super 200 o poranku. Super. Tomuś, wygrałeś, brawo.
2: Dzięki.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: No, Igor śpiewa myśli Tomka, super, 27:08.

0: Najlepsza playlista na udany poranek gra oczywiście w głośnikach RMF Max, 21 minut przed 8.
1: I żebyście byli na bieżąco, musicie wiedzieć o nowości w temacie zakupowo-urlopowym.
0: Największy sklep z elektroniką sprzedaje od teraz wakacje. Też.
1: I Marian z Barbarą już tam byli. Na tych wakacjach mówią, że było spoko. Max. A może o tym będzie teraz.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 8. Uwaga, skupcie się teraz, słuchacze RMF Max, skupcie się, bo na pewno wiecie, a tu stawką jest świetna nagroda, na pewno wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 482 a 484. Mhm. Wiecie, prawda? Co jest pomiędzy 482 a 484. I teraz uwaga, skupcie się. Czy wiecie, jaka liczba jest pomiędzy 14482 a 14484?
1: Też wiecie i bardzo dobrze, bo 14482 to jest za mało, a 14484 to jest za dużo.
0: Kwota pomiędzy jest do wygrania. Właśnie dzisiaj i właśnie teraz jest największa okazja dzisiejszego dnia, by wejść do tej zabawy i uwaga, wygrać coś, co jest pomiędzy 14482 a 14484.
1: Bo właśnie teraz, w tym momencie mnożymy wasze szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1000 szanse razy, uwaga, 1300. Jeden max wysłany pod 7327 to 1300 szans na finał.

Właśnie w tym rytmie. W tym rytmie zmierza w waszą stronę najbardziej opłacalna opcja, by właśnie teraz wejść do gry i zagrać o duże pieniądze. Max, wysyłaj teraz na 7327.

0: break my heart. Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
2: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
12: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 8 w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I od razu o uwagę prosimy kierowców z Opolszczyzny. Ostrzegamy. Krajowa 42 w miejscowości Markotów Mały stoi. Na trasie dochowała osobówka. Problemy z płynną jazdą występują na odcinku Kluczbork-Namysłów. A my sprawdzamy, jak rynki zareagowały na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone przeprowadziły tej nocy serię ataków na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Ropa na razie stabilnie. Nie ma mowy o wzroście. Baryłka jest wyceniana w granicach $90. Amerykańscy urzędnicy zapewniają, że działania wojskowe nie mają na celu utrudnienia negocjacji pokojowych, które mogłyby zakończyć konflikt.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Poznaliśmy oświadczenie majątkowe polskich europosłów. Kosma Złotowski z PiS-u na przykład ma dwa zegarki o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz obraz Teodora Axentowicza.
2: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
3: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
2: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
1: O tym wszystkim mówili Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek. Średnio polscy europosłowie zarabiają po 45 tysięcy złotych miesięcznie. A na Wiejskiej dziś Sejm zajmie się wnioskiem grupy posłów PiS o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzuca mu m.in. niewydolność państwa w obszarze bezpieczeństwa i brak skutecznego nadzoru nad podległymi służbami. Marcin Kierwiński urząd szefa MSWiA objął 24 lipca 2025 roku. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż po tym. Prognoza pogody. Tuż przed startem mundialu aktualny mistrz świata Argentyna pokonała tej nocy Islandię 3-0. Jutro mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata o 21:00 starcie Meksyk-RPA. Sędzią czwartkowego spotkania będzie Brazylijczyk Wilson Sampaio. Przy żadnym z pierwszych czterech spotkań mundialu nie będą pracować Polacy. Zmieniamy dyscyplinę w lidze koszykarzy. Pierwszy mecz o trzecie miejsce dla Arki Gdynia. Ekipa z Trójmiasta pokonała Dziki Warszawa 89-84.
4: Trzeba to podtrzymać, żeby zdobyć brązowy medal. Jedziemy po to do Warszawy.
1: Zapowiada Jarosław Zyskowski. Drugie spotkanie zostanie rozegrane 12 czerwca, czyli w piątek o godzinie 20:15. Na razie nie mamy dla Was niestety dobrych informacji, bo jest chłodniej niż ostatnio. Termometry wskażą maksymalnie od 15 do 17 stopni w Śląskiem i w Małopolsce, przez 18-19 stopni w centrum. No i na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i na zachodzie najwięcej, bo do 21 kresek. Poza tym niestety może popadać i te opady będą bardzo solidne na wschodzie, na południu i w centrum kraju. Reszta z przelotnymi opadami i możliwe, że pojawią się przejaśnienia.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: Wasze ulubione hity na maksa. Tu są 4 po 8.

0: Chasing Ladies. Wszystkie słuchające o poranku RMF Max. Mamy dla was ten numer, gramy go odpowiednio często, żebyście czuły, że to jest także wasz poranek. 10 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Trzymamy wszyscy mocno kciuki za naszych siatkarzy, bo właśnie grają pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów przeciwko Kubie. Dwa pierwsze sety wygraliśmy.
0: O, super.
1: W trzecim wygrywaliśmy mocno, ale teraz Kuba trochę zaczęła odrabiać straty. 10-8 na razie. 11-8.
0: Ale ja tu patrzę na parkiet, Aśka. Od razu widać, że Kubańczycy są nieskupieni, rozkojarzeni. Oni się cały czas zastanawiają, gdzie jest Wilfredo Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest nasz? Już nie nasz, ale...
1: Kiedyś ich, teraz
0: gdzie
1: nasz.
0: Jest Leon? Gdzie jest Leon? Gdzie jest Fornal? Dajemy radę. Jak tam piłeczka w grze?
1: 11-8 na razie w grze.
0: Elegancko. 3-4 wejściówki do parku rozrywki, do wygrania. I już niebawem meczek do wygrania. Owszem, też.

0: Jeden z naszych ulubionych Dawidów tu w RMF Max. Dawid Podsiadło. O poranku zawsze dobrze.
1: Pozdro Dawid Miązek, nasz redakcyjny
0: też.
1: Kolega. Oczywiście.
0: Dlatego powiedziałam, że jeden z...
1: O, 19 minut po godzinie 8. Musisz, Dawid, wiedzieć, że Asia jeszcze nikomu na antenie tak publicznie nie wyznała uczuć.
0: Widzicie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Roller coaster emocji, roller coaster wrażeń. Tak mamy zawsze o poranku. Róbcie sobie przyjemność, włączając głośniki ustawione na RMF Max.
0: Bo mamy dla was 4 wejściówki na roller coastery właśnie do parku rozrywki.
1: Dzisiaj nie jest łatwo, bo zawsze jest łatwo, ale dzisiaj nie.
0: Tak.
1: Dzisiaj się trzeba zmienić w burzę.
0: Ale w taką przyjemną letnią burzę. Pamiętajcie, przyjemna letnia burza, tym dzisiaj jesteście, więc odgłosy tej przyjemnej letniej burzy
1: pewnie
0: nagrywacie głosóweczką i wysyłacie na Messengera RMF Max.
1: Piorunem wygrywajcie te 4 wejściówki.
0: Ale przyjemnym, pamiętajcie.
1: I bez konsekwencji można sobie grzmocić tutaj na tym na naszej antenie. Za chwilę Messenger RMF Max przyjmuje wasze głosóweczki i 4 wejściówki do parku rozrywki do wygrania o poranku.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary! Wundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Letnia przyjemna burza.
2: Żart! To Kasia w roli letniej, sympatycznej burzy, którą trzeba było stać się na chwilę, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max, by w porannym konkursie zdobyć 4 wejściówki do Energylandii. Nie bójcie się, to Zbyszek. Zbyszek jak burza. O, jak burza się nagrał, super.
3: Podobnie jak Iwonka.
4: Pada deszczyk już od rana, plum, plum, plum. Łąka wodą jest zalana, plum, plum, plum.
2: Na podwórzu jest kałuża, z kałuży się wynurza hipopotam. Zapytacie, nie, to sąsiad po wypłacie, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum. Rafał jest najlepszą burzą dzisiejszego poranka. Nie regulujcie odbiorników. Tak, Rafał piorunem wygrał 4 wejściówki do Energylandii. Rafał z Walcowni.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sobie jeszcze trochę turu-tu, świat to wytrzyma. Jesteśmy na to przygotowani. Milki gra oczywiście w RMF Max.
1: Asia mówi prawdę. Mózg nas oszukuje.
0: Tak, zwłaszcza w kwestii jedzenia. Kiedy jesteśmy głodni, to nam wyostrza wszystkie fajne rzeczy w jedzeniu. Smak, zapach, konsystencję i nie możemy się przez to powstrzymać.
1: O, dlatego właśnie rozsądni idą na randkę na kolację, nie? Te głodni. Bawcie się dobrze. Reklama.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal,
10: cały skład, zobacz jak to jest.
9: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
9: Szczecin 98,4 FM.

0: Bardzo nam się podoba. Olivia Rodrigo w RMF Max. 10 minut i godzina 9. Najłatwiejsze pieniądze świata są do wygrania u nas dzisiaj, bo wczoraj Patryk postanowił wam bardzo, ale to bardzo wygrywanie kasy ułatwić.
1: Ile obstawiasz, że jest
2: 14482, ani mniej, ani więcej.
3: Twoja kwota to...
1: Za mało!
4: I dzięki Patrykowi już wiemy, że 14482 to jest za mało, a 14484 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj zadzwoni...
4: 84 to za dużo.
0: Uwaga, uwaga, pomagamy wam wygrać te pieniądze. No bo wiadomo, że jak dzisiaj...

0: To się już w ogóle nie zastanawiajcie, tylko łapcie ten telefon i teraz wyślijcie SMS-a MAXPOT 7327.
1: Najlepsza okazja, najkorzystniejsza opcja w tym momencie MAX na 7327.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.

0: Rokiem i 4 FM.
1: Dziewiąta. Poranne informacje w skrócie. Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Funkcjonariusze służby więziennej będą dzisiaj protestować w Warszawie. To sprzeciw wobec rządowych planów zmiany sposobu naliczania im świadczeń mieszkaniowych, co oznacza obniżki wynegocjonowanych pod koniec roku dodatków. Jak ma wyglądać ta akcja?
2: Będzie stacjonarna. Mundurowi z transparentami przyjeżdżają protestować przed siedzibę resortu finansów, który jest inicjatorem zmian. Jak twierdzi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski, rządowe plany oznaczają obniżkę świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł. Miesięcznie.
1: Zdaniem szefostwa służby więziennej nie ma jeszcze podstaw do protestów, ponieważ nie ma jeszcze projektu, dodaje Krzysztof Zasada. Protest funkcjonariuszy służby więziennej zaplanowano od 12 do 14.30.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Nowe, kilkukrotnie większe niż dotychczasowe centrum egzaminów testowych otworzył Pomorski Uniwersytet Medyczny.
3: To jest nowy budynek, dobudowany do budynku biblioteki połączony. Jest to budynek, który będzie mieścił 302 stanowiska łącznie. Mówimy o Centrum Egzaminów Testowych. Jeden z nowocześniejszych obiektów pozwalający jednoczasowo odebrać egzaminy od całkiej sporej grupy studentów. Jest to bardzo nowoczesny budynek, skomputeryzowany, pozwalający w odpowiednim czasie przeglądać pytania, wrócić do pytań.
1: Uczelnia zakończyła właśnie budowę zupełnie nowej jednostki, w której powstało ponad 300 miejsc do przeprowadzenia egzaminów w wersji cyfrowej, dodał rektor PUM profesor Leszek Domański. Platformę do promocji lokalnych festiwali stworzyła Szczecińska Agencja Artystyczna.
4: Marka parasolowa. Tak nazwaliśmy to w cudzysłowie parasolową, bo chcemy faktycznie tym parasolem niejako objąć festiwalowe wydarzenia szczecińskie. Zaczynamy od takiej platformy internetowej szczecinfestiwal.pl. Zapraszam serdecznie. Na tej stronie będzie można się zalogować, będzie można zgłosić też swój festiwal, co jest bardzo ważną sprawą. Także jeżeli ktoś czuje, że chciałby się zgłosić i być razem z nami w tej platformie, tam będzie specjalne dla organizatorów miejsce, gdzie będzie można się do nas zgłaszać.
1: Wszystko odbywać ma się pod hasłem nowej, tak zwanej marki parasolowej Szczecin Festiwal, mówi Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej. A ponad 34 miliony złotych unijnego dofinansowania dostał szczeciński ZWiK na realizację projektu Woda dla Szczecina. Więcej o tym mówi wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski.
5: Prawie 300 milionów złotych, które chcemy przeznaczyć do roku 2029 właśnie na poprawę jakości wody w naszym mieście.
1: Projekt obejmuje również działania edukacyjne pod wspólnym hasłem Woda dla Szczecina. Programem zostanie objętych 10 tysięcy osób, w tym uczniowie uczestniczące w lekcjach edukacyjnych i wycieczkach po obiektach ZWiK, a już za godzinę zaczyna się wydarzenie przy Szpitalu Wojewódzkim. Będzie można przebadać się za darmo.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Do 19 stopni, odrobina słońca, ale też będzie trochę deszczu i chmur. Dzisiaj pogoda w kratkę, ciśnienie o poranku dosyć niskie. Przydadzą się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne, ale przydadzą się też parasole. Czwartek to ma być totalnie deszczowy dzień, przelotne opady deszczu i ochłodzenie do 16 stopni. W piątek deszczowo i 18, w sobotę 19 stopni, w niedzielę 17. Tutaj mają przelotne opady być przez połowę dnia, więc warto mieć w niedzielę parasolki.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: O wasze najlepsze muzyczne chwile w pracy zadba RMF Max.
7: Asia, Irek, dzięki za dzisiaj. Wracamy jutro po 5.30.

0: Topic i Becky G to jest ten nowy duet, który pomaga nam w środę od samego rana pracować. Sorry Papi za nami. Za moment w podobnym klimacie, bo będzie Con Calma od Dari Yankee i Karola Kowalska. W klimacie najlepszego programu do słuchania w pracy. Słyszę się z wami do 13. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny. Terry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
14: I po reklamie.

Enrique Iglesias i Pitbull, te amo bien bardzo, latino gramy na starcie dzisiejszego byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. No, wygląda na to, że lato było i już nam minęło i teraz trzeba będzie znowu poczekać trochę, aż znowu do nas wróci. Nie najcieplej dzisiaj, to na pewno, na termometrach poniżej 20 stopni w naszej okolicy, ale jak zapowiadają synoptycy, to może być znowu kolejne najgorętsze lato w Europie, podobno najgorętsze od 23 lat. No to ja proponuję już teraz, już dzisiaj zająć sobie miejsce na plaży blisko wody. Co dzieje się w okolicy, o tym w byle do obiadu w RMF Max do 13, a za moment u nas m.in. Bledka.

0: Ale chłopaki zrobili ten numer. Uwielbiam. Repeat It od Martina Garrixa i Eda Sheerana w Byle do obiadu w RMF Max. No i słuchajcie, oto jest dzień, który dał nam Patryk. Patryk, bo wczoraj w finale zabawy za dużo, za mało strzelił sobie źle i sprawił, że dzisiaj no już na pewno, jak ktoś odbierze, to ktoś przytuli ponad 14 tysięcy złotych od RMF Max. No po prostu innej możliwości nie ma. Jedyne, czego jeszcze nie wiadomo, to do kogo dzisiaj zadzwonimy, więc teraz zgłoś się po te pieniądze przez rmfmax.pl, bo ja jeszcze dorzucam teraz rundę bonusową. Każde zgłoszenie mnoży razy 500, ale tylko przez 10 najbliższych minut. No to przecież głupio byłoby nie spróbować. Wchodź na rmfmax.pl i zagraj o pieniądze, które naprawdę dzisiaj, serio, mogą być już twoje. Po jednym telefonie. rmfmax.pl.
1: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na media.

0: reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
1: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
4: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Wake up! Nadajemy się! Od rana!
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano!
8: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
1: Do 19 stopni, odrobina słońca, ale też będzie trochę deszczu i chmur. Dzisiaj pogoda w kratkę, ciśnienie o poranku dosyć niskie. Przydadzą się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne, ale przydadzą się też parasole. Czwartek to ma być totalnie deszczowy dzień, przelotne opady deszczu i ochłodzenie do 16 stopni. W piątek deszczowo i 18, w sobotę 19 stopni, w niedzielę 17. Tutaj mają przelotne opady być przez połowę dnia, więc warto mieć w niedzielę parasolki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

przed 10:00 pomagają pracować Yearbooks i Grace and Tove byle do obiadów RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy, to wiedzą już wszyscy, a w środę jest jeszcze przynajmniej 150 różnych powodów, żeby z nami zostać. Między innymi poznamy szczegóły projektu Szczecin Festival. To jest nowa inicjatywa, której celem jest taka wspólna promocja festiwali i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się właśnie w naszym mieście. Co to oznacza? Co się będzie działo? I kiedy się przede wszystkim będzie działo i jak do tego można dołączyć? O tym między innymi po godzinie 10:00. Sprawdzimy też, która stacja benzynowa stała się zbytkiem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski.

0: Polski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM. Shake it to the max.
1: 10 minęła, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. To są krótkie informacje. Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
2: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją. A to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
1: Tyle Magdalena Greinert.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: To już ostatnie dni wakacji dla piłkarzy Pogoni Szczecin. Klub opublikował plan przygotowań do nowego sezonu. Wiadomo także, z kim portowcy rozegrają sparingi. Wśród rywali są trzy zagraniczne drużyny, z których zwłaszcza jedna ma międzynarodową renomę.
3: Portowcy wrócą do klubu 19 czerwca, wtedy przejdą testy medyczne i przez 3 tygodnie będą trenowali w Szczecinie. W tym czasie rozegrają 3 sparingi. Wyjazdowy z Dynamem Berlin, domowy z Chrobrem Głogów i z Zagłębiem Lubin, którego lokalizacja jeszcze nie jest znana. 10 lipca Pogoń ruszy na zgrupowanie do Austrii i tam zaplanowane są kolejne 2 sparingi. Pierwszy z najgłośniejszym przeciwnikiem, czyli 19-krotnym mistrzem Turcji Fenerbahce, a także z 5-krotnym mistrzem Austrii Szturmem Graz. Początek nowego sezonu Ekstraklasy 24 lipca.
1: Ustalił Dawid Siwek. We Fleszu bieżące informacje z miasta. Wraca symboliczna akcja, która ma ułatwić codzienność osobom starszym. W ramach inicjatywy Krzesełko dla Seniora przy siedzibach firmy, instytucji i organizacji pojawią się ogólnodostępne siedziska. Pomysł jest prosty. Chodzi o to, by seniorzy mogli odpocząć podczas codziennych spraw i spacerów. Do akcji mogą dołączyć zarówno urzędy, jak i prywatne przedsiębiorstwa czy stowarzyszenia.
4: W różnych lokalizacjach naszego miasta. Do akcji mogą przyłączyć się zarówno instytucje publiczne, jak na przykład żłobki, przedszkola, szkoły, urzędy czy inne tego typu, jak również zachęcamy tutaj bardzo gorąco do udziału w akcji podmioty prywatne, czyli różnego rodzaju firmy, które jak najbardziej mogą się do tego przyłączyć.
1: Wystarczy ustawić krzesło lub ławkę i zgłosić się do salonu usług społecznych.
4: Wychodzimy z pozornie niewielką inicjatywą, natomiast taką, która ma ogromne znaczenie.
1: Dodała Marta Kufel z Urzędu Miasta. A przedszkolaki ze Szczecin zatańczą poloneza przed Urzędem Miasta. W wydarzeniu wezmą udział dzieci z 5 placówek. Żaczek Chochlik, Wesoła 18, Kraina Juliana Tuwima i numer 4 to symboliczne pożegnanie starszaków z przedszkolem i powitanie nowego etapu edukacji. Uroczystość odbędzie się o godzinie 10:30. Zostańcie z RMF Max, za moment pogoda. Dzisiaj przydadzą się kurtki i bluzy, najlepiej z kapturami, no bo dzisiaj mamy przelotne opady deszczu w prognozie pogody dla Szczecina. Pamiętajcie, że dzisiaj trochę chłodniej, do 19 stopni, jest to odrobina słońca, okulary przeciwsłoneczne na pewno nie zaszkodzą, ale wiatr może być chłodniejszy. Kolejne dni w Szczecinie to ochłodzenie. Na termometrach w czwartek już do 16 stopni, przelotne opady w piątek deszczowo, no i 18 na termometrach.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Po 10:00 zaczynamy od tego, co najlepsze i tego, co lubi się najbardziej. Tame Impala i Dracula już za moment, potem między innymi Sombra, po drodze jeszcze gdzieś tam męskie granie orkiestra i ich nareszcie się pojawi, także plan muzyczny na pierwszy kwadrans 10:00? Myślę, że niczego sobie.

0: ale to jest podróż w czasie, chociaż to nowość, żeby to nikogo nie zmyliło. Dub Dogs i How Does It Feel w Byle do Obiadu w RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy i teraz uwaga, mam zagadkę, ale trudne się wylosowało. No więc to jest moment na skupienie. Uwaga, 14 482 zł to za mało, a 14 484 zł to za dużo. No i teraz pytanie, ile mamy na koncie? Nie, no serio, nie, to nie są żarty. Już wiadomo, słuchajcie, już wiadomo, że dokładnie tę kwotę, którą masz teraz w głowie, którą może nawet powiedziałaś na głos, trzeba podać w finale i już i ten hajs będzie twój. Aż zazdroszczę, że sama nie mogę dać się wylosować, słuchajcie. Ale ty możesz, więc teraz wyślij hasło Max z SMS-em na 7327 za 369 i czekaj na telefon od RMF Max. Dzwonimy tuż po południu.
1: Sponsorem programu Byle do Obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Szczecin.

może lato nie mamy, ale przynajmniej mamy muzyczne lato od Bausy. Magnetyk w byle do obiadów RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Poznaliśmy szczegóły projektu Szczecin Festival i to nie jest stricte festiwal, a taka nowa inicjatywa, projekt, którego celem jest wspólna promocja festiwali i różnych wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w Szczecinie. To jest bardzo ciekawe wydarzenie. Szczecin Festival ma się stać taką platformą, która wspiera wszystkie kulturalne inicjatywy dziejące się w Szczecinie i z udziałem twórców ze Szczecina. Mowa tutaj oczywiście o wydarzeniach muzycznych, artystycznych, filmowych, teatralnych czy architektonicznych między innymi. Na stronie internetowej Szczecin Festival pisane przez v.pl już teraz można zobaczyć i przeczytać więcej o tej inicjatywie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
1: Dzisiaj przydadzą się kurtki i bluzy, najlepiej z kapturami, no bo dzisiaj mamy przelotne opady deszczu w prognozie pogody dla Szczecina. Pamiętajcie, że dzisiaj trochę chłodniej, do 19 stopni, jest to odrobina słońca, okulary przeciwsłoneczne na pewno nie zaszkodzą, ale wiatr może być chłodniejszy. Kolejne dni w Szczecinie to ochłodzenie. Na termometrach w czwartek już do 16 stopni, przelotne opady, w piątek deszczowo, no i 18 na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max Szczecin. You make me feel alive again.

No to jak już wszyscy tak dobrze się czujemy przy tym numerze i wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, to ja proponuję po tym numerze od Swedish House Mafii jeszcze jeden powód do uśmiechu, czyli gwarantowaną tak naprawdę wygraną w dzisiejszej zabawie za dużo, za mało, bo jeśli do was zadzwonimy, jeżeli odbierzecie telefon, no to ja nie wiem, co by się musiało stać, musielibyście się chyba po prostu musielibyście się rozłączyć, żeby tych pieniędzy nie zgarnąć. 14482 zł to jest za mało, a za dużo to jest dzisiaj 14484 zł. No odpowiedź już znacie. To jest naprawdę prosta matematyka, nie trzeba tutaj specjalnie dużo odejmować, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie. Dzisiaj łatwiej nie będzie. Co więcej, jeśli ktoś z was dzisiaj odbierze telefon, to te pieniądze na pewno do was trafią. Ślimax na 7327-0369 albo wejdź do gry przez rmfmax.pl, gdzie ci wygodniej. Ważne, żebyś wszedł, żebyś weszła, no bo aż się prosi, żeby wziąć udział w dzisiejszym finale, bo to jest finał, bo te pieniądze dzisiaj na pewno do kogoś z was trafią. Max na 7327 albo rmfmax.pl. Zgłoś się teraz. To jest nowość RMF.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Cherry.polmotor.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
8: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
9: I po reklamie.
10: 11. Czas na przedpołudniowy flash w RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska. W Stanach Zjednoczonych trwa planowanie, jak rozmieścić amerykańskie wojska w Europie. Polska zabiega o utworzenie nowej stałej bazy wojsk USA na naszym terytorium.
11: Ten proces jest na dwóch poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują na rzecz zwiększania obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.
10: Wyjaśnił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
12: To jest RMF Max Szczecin.
10: Nowoczesny skaner histologiczny trzeciej generacji rozpoczął pracę w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie.
13: To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki. Mówiąc najprościej, zamiast czekać na wynik badań, mogą zajrzeć do wnętrza tkanki praktycznie od razu, co pomaga szybciej podejmować ważne decyzje podczas operacji.
10: To był Mateusz Iżakowski ze szpitala na Pomorzanach. Sprawdzamy na bieżąco interwencję. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wraz z psem służbowym podjął interwencję wobec mężczyzny w kryzysie emocjonalnym, który oddalił się z domu. Funkcjonariusz szybko dotarł do miejsca, gdzie przebywał mężczyzna i rozpoznał go podczas patrolu. Jak właśnie sprawdziliśmy, jeszcze do 14 trwa festyn zdrowotny przy Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. W programie między innymi bezpłatne badania profilaktyczne, pomiar ciśnienia, poziom cukru, kwasu moczowego, analiza składu ciała, spirometria, USG tarczycy. W Szczecinie otwarto regionalne centrum komunikacji dla osób niesłyszących, niewidzących i z niepełnosprawnością intelektualną. Centrum oferuje wsparcie stacjonarne i online, w tym aplikację umożliwiającą kontakt z tłumaczem języka migowego na żywo do 30 minut. Na koniec szybko o nowości dla głodnych kultury w mieście. W Szczecinie ruszył projekt Szczecin Festiwal, który ma promować lokalne festiwale i kulturalne wydarzenia. Stworzono platformę internetową szczecinfestiwal.com. www.rmfmax.pl oraz profil na Facebooku, gdzie mieszkańcy znajdą informacje o muzyce, filmie i teatrze. Inicjatywa łączy różne wydarzenia pod jednym parasolem, nie odbierając im autonomii. Organizatorzy zapraszają do współpracy instytucje, stowarzyszenia, fundacje i twórców. Nowa platforma ma ułatwić dostęp do informacji i zakup biletów na szczecińskie imprezy kulturalne. Uwaga kierowcy, korki teraz na rondzie Portowców. Trochę wolniej jedziecie na Bramie Portowej i Wyszyńskiego. Dzisiaj to warto ubrać się na cebulkę. Na termometrach 19 stopni, jest chłodny wiatr, chociaż za okien gdzieś tam widzimy słońce i to może być zdradliwe. Może nam się wydawać, że jest całkiem ciepło i gorąco, ale niekoniecznie, bo wiatr jest dosyć taki chłodny. Dzisiaj też możliwe przelotne opady deszczu, więc warto mieć ze sobą parasole. W tym tygodniu nadchodzi do Szczecina ochłodzenie. Już jutro w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni. No a na przykład piątek zapowiada się deszczowy i ponury.
9: Nie wiem, jaką porę roku mamy aktualnie za oknami i jakiej spodziewać się w najbliższych dniach, ale jedno jest pewne, cztery pory roku ma dla nas Wiktor Waligura. Już teraz po 11 w RMF Max.

0: Gramy hity na maksa, ten coś czuję, że wpadnie nam wszystkim w ucho. Mr. Know It All to Terry Swims w Byle do Obiadu w RMF Max. To najlepszy program do słuchania w pracy. Likely za chwilę będzie też bardzo sentymentalne Ride Round od Florida i Cash, więc zostańcie koniecznie przy radio. Max.
1: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: wrażenie. Nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, dalej masz!
4: I po reklamie.

Ależ on robi klimat. Damiano Dawid i jego The First Time w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. O tej porze u nas o wyjątkowym miejscu, o stacji w Kołbaskowie, która została wpisana do, uwaga, rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. To jest no niezwykła informacja. No i teraz tak, nie wygląda jak zabytek. Nie ma tutaj jakichś szczególnie rzucających się w oczy elementów, które mogłyby wskazywać na to, że jest to zabytek. Jednak rzeczywiście, faktycznie stacja paliw stała się zabytkiem, także jak teraz będziemy tankować, to naprawdę z poszanowaniem dla tego miejsca. Skoro zabytek, no to w sumie prawie muzeum, zatem nie zdziwmy się, jak przyjeżdżając na stację ktoś będzie nam kazał założyć te takie, wiecie, woreczki na buty, żeby niczego nie zarysować, gdy będziemy chodzić na przykład od dystrybutora do kasy. To jest RMF Max i Justin Bieber.

0: Nuta od Davida Getty i Bebe Rexha, Sad Girls, byle do obiadu w RMF Max. Ja przyznaję, że siedzę jak na szpilkach, bo wiem, że koniec zabawy będzie, wielki finał za chwilę, radość i pewnie lekkie niedowierzanie też. Jest spora szansa, że w tych emocjach brać udział będziesz właśnie ty. Na koncie RMF Max jest więcej niż 14 482 zł i mniej niż 14 484 zł. Ja nie będę nikogo absolutnie namawiać, ale jak powiem, że od teraz razy 2000 mnożę każde jedno wasze zgłoszenie, które zostawicie na rmfmax.pl albo które przyślecie SMS-em pod 7327 za 3,69 zł. Tutaj przysyłacie hasło Max. Razy 2000 mnożę każde takie zgłoszenie. Jak to powiem, to już chyba każdy będzie czuł się przekonany. Tak dużego mnożnika jeszcze u nas nie było, bo finał też nigdy nie był tak blisko. 7327 i hasło Max albo rmfmax.pl. Tak wchodzisz do zabawy. Za dużo, za mało. Dzisiaj finał. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 482 zł. To za mało.
4: A 14 484 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
14: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
13: Zaraz wszystko wyjaśnię.
15: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
17: W RMF Max hit za hitem.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrag.pl.
19: Dzisiaj to warto ubrać się na cebulkę. Na termometrach 19 stopni, jest chłodny wiatr, chociaż za okien gdzieś tam widzimy słońce i to może być zdradliwe. Może nam się wydawać, że jest całkiem ciepło i gorąco, ale niekoniecznie, bo wiatr jest dosyć taki chłodny. Dzisiaj też możliwe przelotne opady deszczu, więc warto mieć ze sobą parasole. W tym tygodniu nadchodzi do Szczecina ochłodzenie. Już jutro w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni, no a na przykład piątek zapowiada się deszczowy i ponury.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrag Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrag.pl.
17: RMF Max.
1: RMF Max Szczecin.

Tego wokalu chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wszyscy wiedzą, że to ulubiony Ed Sheeran i jego Azizam. To przed godziną 12. Po godzinie 12 będziemy sobie między innymi sprawdzać, jakie filmowe wydarzenia w najbliższym czasie nas czekają. A może to są wydarzenia, które już niebawem znikną z naszego kalendarza, więc warto jeszcze skorzystać z tego, że są. Zostańcie z nami. Krótka instrukcja, co gdzie filmowo dzieje się w okolicy tuż po 12 w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęło południe, Monika Kołtowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Trwają ostatnie przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszy gwizdek mundialu już jutro. Mecz otwarcia na legendarnym Estadio Azteca Meksyk zagra z RPA.
3: W stolicy Meksyku wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, by kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami.
2: Z meksykańskiej stolicy Paweł Żuchowski.
0: To jest RMF Max Szczecin.
2: Motocyklista ruszył ze skrzyżowania, przewrócił się i stracił prawo jazdy. Niecodzienny finał miało zdarzenie na jednej z ulic Szczecina. Dlaczego wywrotka jednośladu skończyła się tak surową karą dla kierującego? O tym Dawid Siwek.
4: Na skrzyżowaniu ulic Gontyny i Emilii Plater grupa motocyklistów czekała na zielone światło. Jeden z nich ruszył tak, że przednie koło jego maszyny kilkukrotnie się uniosło, po czym mężczyzna stracił panowanie nad kierownicą i wywrócił się. Chwilę później przejeżdżał tamtędy patrol drogówki. Mundurowi stwierdzili, że doszło do naruszenia prawa i zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Od marca bowiem obowiązują przepisy, według których zabronione jest celowe wpadanie w poślizg i doprowadzanie do utraty przyczepności choćby jednego z kół. Dlatego sprawa swój finał będzie miała w sądzie.
2: Popcorny i dobry film pod chmurką brzmi jak wakacyjny zestaw idealny. Do Szczecina wraca wakacyjne kino na leżakach.
5: To już jest nasza taka stała atrakcja. Na wakacje wracamy z kinem na leżakach. W każdy czwartek od 25 czerwca będziemy stacjonować w różnych rejonach miasta. Będziemy w różnych dzielnicach, na prawym, na lewym brzegu, w Śródmieściu, więc ten nasz plenerowy multiplex odwiedzi naprawdę kilka fajnych lokalizacji. I oczywiście na tym multiplexie będą wyświetlane ciekawe projekcje, więc serdecznie zapraszam.
2: Będziecie mogli obejrzeć m.in. Gladiatora, a mówiła Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, na Wydziale Architektury ZUT odbywa się 19. edycja Międzynarodowego Dnia Archiwów. Tematem przewodnim jest industrialny Szczecin. W programie zaplanowano otwarcie wystawy archiwalnej połączonej z oprowadzaniem kuratorskim oraz wykłady o historii przemysłu i architektury przemysłowej miasta. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Reprezentanci Akademii Judo Szczecin zdobyli 8 medali podczas otwartych Pucharów Polski Judo Baltic Cup 2026 w Gdyni. W zawodach startowało blisko 2,5 tysiąca zawodników z ponad 200 klubów z Polski i zagranicy. A więcej sportu po 15 w RMF Max. Zostańcie jeszcze z nami, bo za chwilę aktualna i najświeższa prognoza pogody dla Szczecina. Chciałoby się trochę poplażować, może na Arkonce albo nad Jeziorem Głębokie w Szczecinie, no ale niestety dzisiaj raczej pogody do plażowania nie mamy, chociaż za oknami widać słońce, a to oznacza, że wydawałoby się nam, że jest jakiś upał albo gorąco, ale niekoniecznie. Dzisiaj do 19 stopni i chłodny wiatr, możliwe przelotne opady deszczu. Te chłodne takie porywy wiatru będą występować także jutro. Tutaj tylko 16 i dodatkowo opady deszczu.
6: Zróbmy, słuchajcie, tak, żeby się szybciej pracowało po południu, co? Ale farbany na początek, za chwilę przyspieszymy pracę z Katy Perry, a to jest RMF Max.

Jak zawsze brzmi najlepiej na świecie. Bledka i dwa dni w biurze do obiadu w RMF Max. Za moment numer, który ideł zakład przeniesie was w inny czas. Do nas wszystkich przeniesie. Nie wiem, co to za czas, ale na pewno parę lat temu był to nasz ulubiony numer. Christina Aguilera i Dziewczyny, czyli Lady Marmalade, już teraz w RMF Max. Dajcie głośniej.

0: Pada w ucho, nie da się go zapomnieć. Nowy numer od Boba Sinclaira i Kaizo, I Can't Wait, w byle do obiadu w RMF Max. Moment, na pewno pamiętacie, prawda? Na pewno pamiętacie, że dzisiaj ktoś na pewno wygra w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych. Przypominam co godzinę, bo chyba nie mogłabym potem zasnąć z wyrzutów sumienia, gdyby się okazało, że ktoś nie wie, że dzisiaj wystarczy po prostu zgłosić się do zabawy. Jak do was zadzwonimy, to na pewno wygracie ponad 14 tysięcy złotych. Zgłoszenia na rmfmax.pl, ślicznie. Teraz. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.
7: Wyj głośniej.
8: Mi fan.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

już chyba wiadomo, co nam się będzie nuciło przez najbliższe godziny. Milky, Just the Way You Are w remiksie od Davida Guetty brzmi doskonale po południu. Somber i jego 12 to 12 już za moment. Potem nowość od MJK, numer Girl Next Door zagra w byle do obiadu w RMF Max Szczecin, a tymczasem u nas jeszcze o szczecińskich zabytkach, które zostały docenione w konkursie Zabytek Zadbany. Szczecin już po raz kolejny znalazł się w gronie tych miast, które aktywnie dbają o swoje zabytki. Wyróżniono lokalne zabytki, które przeszły udane renowacje, między innymi podstacja atrakcyjna na wyspie Jaskółczej została doceniona i kto widział, ten chyba oddałby też głos na tak.

0: RMF Max Szczecin.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: WNG to twój asystent, który podpowie, żeby założyć WNG konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
8: I po reklamie.
9: Gramy.
10: Nie oceniamy.
9: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
12: Chciałoby się trochę poplażować, może na Arkonce albo nad Jeziorem Głębokie w Szczecinie, no ale niestety dzisiaj raczej pogody do plażowania nie mamy, chociaż za oknami widać słońce, a to oznacza, że wydawałoby się nam, że jest jakiś upał albo gorąco, ale niekoniecznie. Dzisiaj do 19 stopni i chłodny wiatr, możliwe przelotne opady deszczu. Te chłodne takie porywy wiatru będą występować także jutro, tutaj tylko 16 i dodatkowo opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
9: RMF Max Szczecin.

Potężny numer, czyli Can't Hold Us od Macklemora, Ryana Lewisa i tego, którego słychać chyba najbardziej, czyli Raya Daltona. To jest Byle do Obiadu w RMF Max Szczecin. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zanim się pożegnamy, to jeszcze o 17. przeglądzie nowego kina francuskiego, który startuje dzisiaj, słuchajcie, w kinie Pionier. Przez 7 najbliższych dni będzie okazja obejrzeć nie tylko te najnowsze premierowe produkcje, ale również znane tytuły z nadsekwany, także wiecie, gdzie się pojawić. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 9:00 w Byle do Obiadów RMF Max. Dobrego popołudnia. Pa!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hity na maksa. RMF Max Szczecin.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
0: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na Allegro Pay.

0: ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: I hity pod same drzwi.
7: For free.
6: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
8: Minęła 13, Monika Kołtowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. To są newsy w pigułce. Witajcie po południu. Nie będzie centralnego rejestru aut, jakie na nasz koszt wynajmują posłowie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą.
9: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. W wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. I robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów.
8: Tyle Krzysztof Berenda.
6: To jest RMF Max Szczecin.
8: Uczelnia zakończyła właśnie budowę zupełnie nowej jednostki, w której powstało ponad 300 miejsc do przeprowadzenia egzaminów w wersji cyfrowej. Tak jest na PUM-ie w Szczecinie.
10: Infrastruktura, patrząc od strony studenta, zapewnia nam równość dostępu, aby student podchodzący z jednego kierunku, z jednego przedmiotu miał takie same warunki, czyli jest jeden test. Jesteśmy w stanie w tej chwili usadzić studentów jednoczasowo jednym testem. Najbardziej liczny jest kierunek lekarski albo też pielęgniarstwo, później stomatologia, ale też druga sprawa, jesteśmy w stanie, nie tracąc czasu, w tym samym jednym momencie studentów z sześciu różnych kierunków usadzić w sześciu różnych salach, z sześciu różnych egzaminów.
8: To była prorektor do spraw dydaktyki PUM, profesor Wioletta Dziedziejko. Dla twórców festiwali przynależność do marki ma być darmowa. W mieście startuje Szczecin Festiwal i specjalna strona internetowa.
11: Znam wszystkich organizatorów, znamy się dobrze od wielu, wielu lat.
8: Mówi Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
11: To tak naprawdę wyszło trochę z mojego myślenia, ale z rozmów ze wszystkimi z organizatorów. Co możemy robić? W czym możemy sobie pomóc? Nie tylko, że my promocyjnie, ale festiwale mogą współdziałać ze sobą.
8: Powstała już strona internetowa z kalendarzem wydarzeń. Planowane są też działania outdoorowe na terenie Szczecina, które zbudują świadomość marki. I szybko jeszcze ważne święto. Drugie liceum ogólnokształcące w Szczecinie obchodzi 80-lecie istnienia. Główne uroczystości zaplanowano na 16 i 17 października. W piątek o godzinie 11 w auli szkoły odbędzie się gala otwarcia, a w sobotę od 10 do 14 zaplanowano atrakcje w murach liceum. Wieczorem w hotelu Dana odbędzie się bal absolwenta. Organizatorzy przygotowują album jubileuszowy oraz niespodzianki dla uczestników. Podczas finałów Mistrzostw Polski Seniorów w wioślarstwie na poznańskiej Malcie AZS Szczecin zdobył 4 medale. Złoto wywalczyła Maria Taczek w jedynce wagi lekkiej. Srebro zdobyła Maria Taczek i Wiktoria Kula w dwójce wagi lekkiej. A więcej sportu w RMF Max tuż po 15. Cały czas monitorujemy sytuację pogodową dla Szczecina. Jeśli macie w planach spacery po Jasnych Błoniach, Parku Kasprowicza, a może planujecie sobie jakąś wycieczkę na przykład nad Jezioro Szmaragdowe, no to koniecznie bluzy z kapturem ze sobą weźcie, delikatne sweterki albo kurtki wiosenne, tak zwane parki też się przydadzą, no bo niestety dzisiaj wietrznie. Wiatr jest dosyć chłodny, a maksymalnie na termometrach do 19 stopni. Ciśnienie w normie, biometr całkiem korzystny, ale nadchodzi ochłodzenie.
12: Pogoda jest, jaka jest, ale niektórym w wystawieniu zimnego łokcia to nie przeszkadza.
8: Kierowcy autobusu, zwłaszcza dzisiaj dwóch takich minęłam, którzy już wietrzą.
12: Szału może nie ma, ale my pomagamy dostrzec pozytywy. Na przykład słońce nie oślepi was przez okno. Z wami do 17, Anka i Fiołas.
8: Teraz Andy Dust, a za chwilkę Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: sezonowelowe. Takie lubimy. To Dawid Podsiadło w RMF Max, a dziś w kalendarzu Dzień Elektryków. Ściskamy mocno, niech was dzisiaj ktoś dopieści, kochani elektrycy.
1: Elektryk niestety nie może nigdy na zdalnym, ale wiemy już, co z naszym mózgiem robi robota właśnie na home office. Zostańcie z RMF Max za momencik szczegóły. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal, razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Szczecin 98,4 FM.

0: budzają nawet najbardziej zaspane zwoje w mózgu. Rose i Bruno Mars w RMF Max. A jak nasz mózg działa na home office? Pracujecie z domu? Róbcie głośniej. Naukowcy to zbadali i niestety nie jest najlepiej. Pogorszenie zdrowia psychicznego, trudność w oddzieleniu życia prywatnego od zawodowego, poczucie izolacji. Home office nie jest dla każdego.
1: No słuchaj, jak możesz oddzielić życie prywatnego od zawodowego, jak robisz wyśli i idziesz opróżnić zmywarkę? No lepiej sobie postać z kolegą przy ekspresie do kawy i pogadać, nie?
0: Ale kto by się spodziewał? Praca w piżamie, bez korków, bez szefa, który zagląda przez ramię i to nie jest raj na ziemi?
1: No, nie dorośliśmy do luksusu własnej kanapy, proszę Państwa.
0: Jak zdalnie, to najlepiej w RMF Max i to zarabiać pieniądze. Dzisiaj ponad 14 tysięcy jest do wzięcia i chyba nie ma łatwiejszej drogi. Dzisiaj wystarczy wejść do finału i na pewno kasa jest Twoja.
1: Ale dzisiaj to jest jedyna taka szansa na te pieniądze. 7327. SMS o treści Max wysyłacie na ten numer za 3,69 z VAT-em.
0: Jedna kwota została. To prawdopodobnie ostatni finał. Nie ma na co czekać. 7327. Hasło Max. Ślijcie teraz.

0: Może tylko ja się nad tym zastanawiam, ale moje pierwsze pytanie brzmi: co Becky G musiała wywinąć, że aż piosenka musiała nagrać Sorry Papi?
1: No jak to co, nie wyszła na czas, na spacer z papisiem.
0: Powiedziała, że za 7 minut będzie gotowa.
1: Za chwileczkę sprawdzamy właśnie, jak to będzie na tym spacerze. Prognoza pogody już za moment. Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 482 zł. To za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.
1: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową dla Szczecina. Jeśli macie w planach spacery po Jasnych Błoniach, Parku Kasprowicza, a może planujecie sobie jakąś wycieczkę, na przykład nad Jezioro Szmaragdowe, no to koniecznie bluzy z kapturem ze sobą weźcie, delikatne sweterki albo kurtki wiosenne, tak zwane parki, też się przydadzą. No bo niestety dzisiaj wietrznie. Wiatr jest dosyć chłodny, a maksymalnie na termometrach do 19 stopni. Ciśnienie w normie, biometr całkiem korzystny, ale nadchodzi ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrac Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrac.pl.

0: podróży z nimi to sama przyjemność. Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max. Tymczasem NASA ogłosiła nowy skład misji Artemis 3, który poleci w kosmos, tym razem bez Polaka, ale 3 Amerykanów i 1 Włoch będzie reprezentował Europę.
1: Jejku, jakie to jest marzenie spełnione dla tych Amerykanów. Słuchaj, pizza na pokładzie, placek nie spadnie, długo może być kręcony, będzie przeogromny.
0: Problem w tym, że trzeba było szacunkowy czas misji wydłużyć, bo trzeba było dorzucić parę siest.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Z kosmicznej podróży zabieramy Was w kierunku Słońca, to Jugel i Move into the Sun.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
3: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane

0: telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
4: Jest po 14. To są najważniejsze informacje w skrócie we flaszu. RMF Max Szczecin, Monika Kultowska, witajcie. Koalicja rządowa opowiada się za projektem ustawy o socjalnym zabezpieczeniu artystów. Projekt, który w ubiegłym miesiącu przyjął rząd, wzbudził spore kontrowersje. Przepisy zakładają m.in., że część artystów otrzyma wsparcie w opłacaniu składek oraz dostęp do minimalnej emerytury, kiedy ustawą zajmie się Sejm.
5: Najpóźniej w przyszłym miesiącu, jak się dowiedziałem, niewykluczone, że niektóre partie koalicyjne będą jednak zgłaszać do projektu swoje poprawki. Natomiast jak deklaruje poseł Polski 2050, Bartosz Romowicz, ustawa opuści Sejm.
6: Myślę, że wszystkie partie koalicji nie będą miały problemu z tym, żeby ją poprzeć.
5: Z kolei opozycja zakłada, że już można spodziewać się prezydenckiego weta do tej ustawy.
4: To był Kacper Wróblewski.
2: To jest RMF Max Szczecin.
4: Krótko lokalny sport. Lotto Chemik Police buduje skład na nowy sezon. Katarzyna Partyka zostaje w drużynie. Rozgrywająca podpisała kontrakt ważny do czerwca 2027 roku. 24-letnia zawodniczka trafiła do Chemika w grudniu 2024 roku. Wcześniej umowy przedłużyły Natalia Mędrzyk, Julia Orzoł i Agata Nowak. Z zespołu odeszła atakująca Weronika Gierszewska, która zdobyła 345 punktów w 25 meczach. Więcej sportu tuż po 15. Krótko o tym, co w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Placówka ma nowy sprzęt.
7: To urządzenie można porównać do bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego połączonego z mikroskopem. Tuż po wycięciu fragmentu tkanki podczas operacji wykonuje on niezwykle dokładne zdjęcie komórek. Dzięki temu lekarze mogą niemal od razu sprawdzić, czy usunęli wszystkie zmienione chorobowo tkanki.
4: Informował Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki. Wsparcie i informacje o zdrowiu psychicznym znajdą tam nie tylko studenci, ale także wszyscy chętni. Uniwersytet Szczeciński oferuje pomoc.
8: Strona, która powstaje w jednym miejscu, skupi wszystkie informacje, które będą pozwalały studentom, ale nie tylko studentom, poszukać wsparcia w sytuacjach trudnych, ale także będzie to strona, w której będą zawarte i programy edukacyjne, ale także działania profilaktyczne. W związku z tym bezpieczna przestrzeń, która z jednej strony wspiera, ale też będzie pokazywała studentom, że warto zadbać o swój dobrostan.
4: Mówiła dr Edyta Sielicka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecińscy policjanci przypominają o tym, że osoby kierujące hulajnogami są w świetle prawa kierowcami.
9: Osoba pod wpływem alkoholu ma opóźnioną reakcję. W różny sposób może zareagować w sytuacjach nagłych, takich jak na przykład niedziałający układ hamulcowy danego urządzenia. Tak?
4: Prowadzenie hulajnogi po alkoholu grozi mandatem.
9: Oczywiście podejmowanie decyzji jest również upośledzone, w związku z czym stanowi to zagrożenie również dla osoby, która kieruje takim pojazdem.
4: Dodał Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Monitorujemy sytuację pogodową, no i tutaj pogoda taka trochę pół na pół, bo z jednej strony mamy słońce i z tego się cieszymy, ale momentami występuje chłodny wiatr, a w prognozie dla Szczecina jeszcze opady deszczu, więc warto mieć pod ręką parasole. To taka pogoda trochę na bluzę z kapturem, zdecydowanie się przyda, bo momentami jest chłodniej. Jutro ochłodzenie 16 stopni maksymalnie i opady deszczu, ponuro i pochmurno ma być w Szczecinie, także w piątek.
10: A kto to ma takie łaskotki?
11: Muzyczne giglanko wam robimy po godzinie 14:00, to Bausa i Magnetic.
10: Anka, Fioła, dbamy o przyjemności. Bądźcie z RMF Max.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dyktują dobre tempo, ale nawet oni, Juste, Jackstyle i on, dają znać, że warto się dzisiaj pospieszyć. No bo w końcu... To dziś ostatni finał naszej zabawy. Za dużo, za mało. Ta osoba, która odbierze od nas połączenie, na pewno wygrywa ponad 14 tysięcy złotych.
1: Pozostała już tylko jedna możliwa odpowiedź, czyli nie ma szansy na pomyłkę. Troszkę będę tęsknił, bo podobało mi się, jak te widełki się zawężały, zawężały, ale dzisiaj, jeżeli wejdziesz do finału, wygrywasz kasę z naszego konta. Dlatego teraz trzymajcie się mocno. Każdego maksa mnożymy 1777 razy.
0: Jak kończyć to spektakularnie, więc teraz z rozmachem wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my każde zgłoszenie mnożymy 1777 razy.
1: Weź kasę z naszego konta, wskocz w samolot i zobacz mundial na własne oczy. To wszystko może się wydarzyć, a dzisiaj ta kasa w tym programie może być twoja. Od teraz mnożymy każdego maksa. Więc 7327, hasło MAX wyślij teraz.
2: MAX. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Nadajemy się. Od rana.
10: To ci zrobi dobry dzień.
11: Siemano rano.
10: Zabawa i dobry humor na start.
12: Wstawaj, nie udawaj.
10: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
16: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
15: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
16: No, no.
17: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
18: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
22: Oszczędzam.
21: O, a ile?
22: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
23: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
27: Szczecin 98,4 FM.

0: Jeśli nawet macie gorszy dzień, ten numer działa cuda. Anima i Beautiful w RMF Max. A to też piękne. Trzmiele potrafią rozwiązywać problemy, twierdzą naukowcy, tak samo jak szympansy. Trzmiele rozwiązują problemy, mimo że mają mniejsze mózgi.
1: No, wreszcie obalony ten mit, że wielkość ma znaczenie. Bardzo dobrze natura to pokazała.
0: Ale jak macie problem, to łatwiej w Polsce od trzmiela niż o szympansa, no nie?
1: Jak masz problem, to przede wszystkim może 14 tysięcy może go rozwiązać. Przypominamy wam, bo po 15 rozdajemy te pieniądze i albo wejdziecie do gry teraz i to w rundzie bonusowej, albo przeleci wam to jak trzmiel koło nosa.
0: Ile problemów waszych może rozwiązać ponad 14 tysięcy złotych? Sami wiecie, ale może nie wiecie, że teraz, wchodząc do gry raz, my waszego SMS-a mnożymy jeszcze 1777 razy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Po 15 możemy zadzwonić do ciebie i to będzie piękna informacja.
0: Każdy MAX teraz razy 1077.
1: 7327 na ten numer w SMS-ie wysyłajcie hasło MAX. Po 15 może wydarzyć się magia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Piłkarska afera i to na samym szczycie, bo z papieżem w roli głównej. Papież zdenerwował połowę Hiszpanii.
3: Tak.
2: Przyjął koszulkę od Realu Madryt, taką piłkarską, ze swoim nazwiskiem.
3: No Jezu, święta wojna.
2: No.
3: Ale on wziął tą koszulkę Realu Madryt, bo ona jest biała. Ta koszulka to będzie mu pasować do sutanny. Dokładnie z tych samych powodów śpi w koszulce Legii Warszawy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
3: Monitorujemy sytuację pogodową, no i tutaj pogoda taka trochę pół na pół, bo z jednej strony mamy słońce i z tego się cieszymy, ale momentami występuje chłodny wiatr, a w prognozie dla Szczecina jeszcze opady deszczu, więc warto mieć pod ręką parasole. To taka pogoda trochę na bluzę z kapturem, zdecydowanie się przyda, bo momentami jest chłodniej. Jutro ochłodzenie 16 stopni maksymalnie i opady deszczu, ponuro i pochmurno ma być w Szczecinie, także w piątek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Carrack Auto Detailing Szczecin Ustowo 17A www.carrack.pl.
0: RMF Max.
2: RMF Max Szczecin.

0: świeżo upieczona żona, czyli Dua Lipa w RMF Max. No ona pewnie w podróży poślubnej, ale nie nad Bałtykiem. A niech żałuje, bo nad Bałtykiem pojawią się w tym sezonie zwrotomaty. Czyli automaty, które pozwolą wam oddać plastikowe butelki zwrotne i od razu kaskę dostaniecie na kartę.
1: No przecież to jest jakieś marzenie. No fantastycznie, teraz dzieci będą przychodzić i wołać: zbieram butelki!
0: No ale widzisz, nowa forma wakacji nad Bałtykiem się szykuje. Mm-hmm. Najpierw rezerwujesz, potem się opalasz, zajadasz, a na koniec urlopu polujesz na puste butelki, żeby za to wszystko zapłacić.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Piękne. Takie nowości na plaży, a u nas nowości muzyczne. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk.

0: Mix Profeska.
1: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay!
0: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
0: Szczecin 98,4 FM.
15: Minęła 15, to jest Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołtowska. Zaczynamy. Węgierski rząd podejmie decyzję w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry bez jego udziału. Były minister sprawiedliwości miał się stawić osobiście przed węgierskimi władzami w poniedziałek, ale jak wiemy, jest w Stanach Zjednoczonych. Zamiast do banku zaglądają do telefonu. Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, 40% osób zarządza finansami głównie przez aplikację mobilną, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób. Najaktywniejsi są 30-latkowie w grupie powyżej 60 roku życia. Co trzeci badany nie korzysta z niej wcale. Najczęściej aplikacje służą do zarządzania

0: kartą płatniczą, oszczędnościami i płatnościami.
1: To jest RMF Max Szczecin.
0: Znamy sparing partnerów Pogoni na okres przygotowawczy.
2: Sportowcy wrócą do klubu 19 czerwca, wtedy przejdą testy medyczne i przez 3 tygodnie będą trenowali w Szczecinie. W tym czasie rozegrają 3 sparingi. Wyjazdowy z Dynamem Berlin, domowy z Chrobrem Głogów i z Zagłębiem Lubin, którego lokalizacja jeszcze nie jest znana. 10 lipca Pogoń ruszy na zgrupowanie do Austrii i tam zaplanowane są kolejne 2 sparingi. Pierwszy z najgłośniejszym przeciwnikiem, czyli 19-krotnym mistrzem Turcji Fenerbahce, a także z 5-krotnym mistrzem Austrii Szturmem Graz. Początek nowego sezonu Ekstraklasy 24 lipca.
0: Informował Dawid Siwek. We Fleszu szybka przypominajka: w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie odbył się festyn zdrowotny pod hasłem rywalizacji o zdrowie. Uczestnicy uzupełniali paszporty pacjenta, wykonując bezpłatne badania profilaktyczne, USG tarczycy, spirometrię i pomiar kwasu moczowego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a pacjenci chwalili możliwość szybkiego dostępu do specjalistycznych badań bez kolejki. I jeszcze przegląd tego, co fajnego będzie można robić w weekend. Sprawdzamy to na bieżąco. W najbliższą niedzielę w hali Odra w Szczecinie odbędzie się Less Waste Market. Ponad 30 wystawców zaoferuje odzież vintage, książki, biżuterię, sprzęt sportowy i rękodzieło. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16, a wstęp będzie wolny. Na miejscu będzie można również oddać koce dla zwierząt trafiające do lokalnych instytucji opiekuńczych. A na Osowie w sobotę odbędzie się pierwszy po 7 latach rodzinny festyn. Impreza zacznie się o godzinie 14 na boisku i placu zabaw przy ulicach Wiśniowej i Zawiłej, z dmuchańcami, malowaniem twarzy, grami, strefą gastronomiczną oraz występami lokalnych artystów. Zaplanowano też trening fitness z rowerami stacjonarnymi oraz pokaz świateł i dymów. Brama portowa Turzyn teraz w korkach. Uważajcie na rondzie Hakena, tu jedziecie wolniej, korki na Piastów przy dojeździe do Szarych Szeregów. Za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina. Dzisiaj przydadzą się parasole. Bądźcie też z nami, bo będzie sport i Paulina Michta.
3: Od zwycięstwa 3-0 z Kubą starcie w Lidze Narodów rozpoczęła polska reprezentacja siatkarzy. Jutro o 14:00 mecz ze Słowenią, w piątek z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Rekordowa liczba 48 drużyn i 104 mecze w ciągu 39 dni. Jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wśród debiutantów Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka oraz najmniejszy w historii kraju w mundialu Curaçao. Polska nie awansowała. Teraz czas na koszykówkę. Dziś kolejny mecz o pierwsze miejsce w lidze. Legia Warszawa będzie chciała zrewanżować się drużynie za Stal Zielona Góra. Na koniec galaktyczny transfer w Madrycie, który prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Atletico odrzuciło ofertę sprzedaży Juliana Alvareza. Real oferował 150 milionów euro.
0: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, no bo pojawia się słońce do 19 stopni i jest tak rześko, ale pogoda trochę w kratkę, momentami pojawiają się chmury i mogą być też przelotne opady deszczu. Pod wieczór już będzie nieco chłodniej, 12-13 stopni, nadchodzi ochłodzenie. Jutro maksymalnie w ciągu dnia tylko do 16 stopni, ma być ponuro, pochmurno i deszczowo.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Wyjątkowa godzina przed nami, po 15 już. Tak, to powiedziałam na wdechu, bowiem ponad 14 tysięcy złotych jest do zgarnięcia.
5: Przed nami finał zabawy za dużo, za mało. Nareszcie rozdamy tę kasę i nareszcie od męskiego grania na start. Po trzeciej, tu Anka i Fioas.
6: RMF Max. Ja się

0: trzymają nas przy życiu w pracy. To DubDocs w RMF Max. Kto by nie chciał tak pracować? Donald Trump zapowiedział pokój z Iranem. Policzono mu, że zrobił to już 37 razy i na razie nic.
1: Jak to się mówi, do 38 razy sztuka.
0: Nowe powiedzenie. U nas wystarczy raz, a dobrze, odebrać telefon. W finale zabawy za dużo, za mało, by zgarnąć główną nagrodę.
1: Już za chwileczkę. Za dużo, za mało i rozwiązujemy, ile pieniędzy jest na naszym koncie. Zostańcie.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
14: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
19: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
8: Szczecin 98,4 FM.

0: obrazuje idealnie, jak długo czekaliśmy na ten moment. Swedish House Mafia, wait so long. Ponad 14 tysięcy złotych. No dzisiaj to już po prostu do wzięcia. Wystarczy tylko odebrać połączenie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wykręcamy numer. Dzisiaj finał to w zasadzie formalność, ale jeszcze trzeba się dodzwonić do kogoś. No i pytanie, czy ktoś po drugiej stronie zaraz się odezwie?
0: Nie, no weź, już nie pytaj, czy. Po prostu niech ktoś odbierze.
3: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, tu radio RMF Max, Anka i Fiołas.
3: Ale jaja, cześć.
2: Cześć.
0: Finał zabawy za dużo, za mało. Kto po drugiej stronie?
3: Patryk ponownie, wczoraj się słyszeliśmy.
2: Nie!
3: Naprawdę?
0: Naprawdę?
2: What?
3: Naprawdę?
2: Ja! Co to jest za historia? Patryk! Nie wszyscy wiedzą. Patryk wczoraj również odebrał od nas telefon.
3: Próbował,
2: miał dwie możliwości, 50% szans i nie trafił.
0: I mówiliśmy mu, Patryk, graj, jak jest przeznaczenie, to może. Dobra, powiedz teraz szczerze, ile SMS-ów wysłałeś?
3: Wysyłałem losy, trochę ich wysłałem. Nie jakoś ogromną ilość, ale trochę wysłałem.
0: Okej, czyli ze strony.
3: Na pewno zwróci się z dużą nawiązką.
0: Moi drodzy, prawie do hymnu chyba chcę powiedzieć. No.
2: Żeby się formalności stało zadość, Patryk, teraz słuchaj. 14 482 zł to za mało. Ale 14 484 zł to już za dużo.
0: Wiesz, jak brzmi
3: no to
0: pytanie.
3: Niech się dzieje, 14 483 i poproszę.
0: 14 483 zł. Czy tyle jest na naszym koncie, Patryk?
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Jest naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: Jak tak bardzo polowałeś, to powiedz, na co na pewno chcesz wydać te pieniądze?
3: Wiesz co, córka moja, 17-latka, zrobiła prawo jazdy, obiecałem, że się dołoży do nowego auta.
0: No, ależ będzie fura.
2: Pięknie, no to już słyszę jej szał, jej pisk, jej radość, jej zadowolenie. Patryk zgarnia dzisiaj 14 483 zł, bo to taką kwotę przez całą tę grę mieliśmy na naszym koncie.
3: Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
3: Ja też.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: pięknie sobie leci ten Teddy Swims, Mr. Know-it-all w RMF Max. Sączymy wam przyjemne dźwięki z głośnika, bo pogoda to nam sączy zupełnie coś innego.
1: Ale to jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Parasol sharing. Pozdrawiam.
0: Parasol pooling. Za chwileczkę zostańcie z nami. Prognoza i dokładnie to, co będzie po południu. RMF Max.
2: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, no bo pojawia się słońce do 19 stopni i jest tak rzeźko, ale pogoda trochę w kratkę, momentami pojawiają się chmury i mogą być też przelotne opady deszczu. Pod wieczór już będzie nieco chłodniej, 12-13 stopni, nadchodzi ochłodzenie. Jutro maksymalnie w ciągu dnia tylko do 16 stopni, ma być ponuro, pochmurno i deszczowo.
8: Na Maxa!
9: RMF Max Szczecin.

0: do nieba zabrał nas Kungs, bo to jego Galaxy w RMF Max, a ci, którzy lubią mieć niebo w gębie, powinni skorzystać z samozbiorów jagody kamczackiej. Można? Owoc młodości, prosto z krzaczka, plantacje otwierają swoje drzwi, jeśli ktoś chciałby sam sobie nazbierać.
1: Witamina C, najwięcej jest w niej właśnie w jagodzie kamczackiej, do tego jest fioletowa, mnóstwo polifenoli, generalnie polecam, odmładza od środka i od zewnątrz.
0: No jak tak parę godzin na plantacji się poschylasz, pozbierasz, to faktycznie możesz poczuć mięśnie, których od dziecka się nie używało. Odmładza jak nic.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontra.
0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki.

0: mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 16 wybiła, Monika Kołutowska. Czas na popołudniowe informacje we Fleszu RMF Max Szczecin. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania poszczególnych resortów.
1: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
0: Jak dodaje Kacper Wróblewski, teraz Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie minister kultury.
3: To jest RMF Max Szczecin.
0: Młodzi mają fajnie, bo ZUT zaprasza ich do siebie na Muti. Co to takiego?
4: Zainteresowani na każdym z wydziałów będą mogli zobaczyć to, co na wydziałach jest najciekawsze, czego się można nauczyć na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i jaka fajna praca po tych kierunkach jest. Każdy z wydziałów przygotował coś innego, ale stawiamy, jak zresztą zawsze na ZUCie, stawiamy przede wszystkim na naukę praktyczną, to

0: Znaczy, będzie można podejść i dotknąć.
1: Włożyć gdzieś palucha,
0: także do wirtualnej rzeczywistości, żeby właśnie móc doświadczyć tego, co jako przyszli studenci doświadczać będą każdego dnia na zajęciach na swoich kierunkach.
2: Mówiła Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT-u. Kultura w Szczecinie ma się zjednoczyć, a to za sprawą Szczecin Festival.
3: Zaczęliśmy od NGO-sów, od stowarzyszeń, od prywatnych organizatorów, ponieważ instytucje kultury mają swoje działy promocji, mają swoje budżety, mają świetne festiwale, które oczywiście też zapraszamy, ale oni aż takiej pomocy nie potrzebują. Oni sobie radzą sami, mają swoje budżety, więc my proponujemy tym, który czasami nie stać na to właśnie, żeby wyprodukować ulotkę, czasami nie stać na to, żeby prowadzić Facebooka. To są akurat festiwale, którym trzeba pomagać, bo warto.
2: Mówiła Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej. W Szczecinie będzie kolarskie święto. Nasz reporter ustalił, że nasze miasto znalazło się na trasie jednego z etapów tegorocznego wyścigu Tour de Pologne.
4: Po raz ostatni trasa Tour de Pologne prowadziła przez Szczecin blisko ćwierć wieku temu, w 2002 roku. Teraz nasz narodowy wyścig kolarski wraca w te rejony. 4 sierpnia w naszym mieście odbędzie się meta drugiego sprinterskiego etapu. Rozpocznie się on w Międzyzdrojach. Stamtąd kolarze przejadą przez Kamień Pomorski, Nowogard i Goleniów, skąd przez Lubczynę i Załom dotrą do Dąbia, a finisz zaplanowano w centrum miasta. Etap będzie liczył 151 km, ale dokładna trasa przejazdu przez Szczecin jeszcze nie została opublikowana.
2: Informował Dawid Siwek. A do Szczecina wróciła ciekawa akcja, chodzi o krzesełko dla seniora. Co to takiego? Więcej we Fleszu o 17:00. I jeszcze na koniec przypominamy kinomaniakom, że film Dymkowski, najważniejszy mecz na dużym ekranie, zagości już w najbliższy weekend od 12 do 14 czerwca w kinie Helios na Prawobrzeżu. Pogodowo całkiem przyjemnie, jeśli lubicie taką rzeźką aurę, to jak najbardziej. Momentami chłodniejszy wiatr, ale słonecznie i możliwe jeszcze tylko przelotne opady deszczu. Jeśli gdzieś tam się wybieracie, to warto mieć ze sobą parasolkę. Dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. Ochłodzenie nadchodzi i jutro już na termometrach 16 w ciągu dnia. Warto jutro rano spakować sobie do plecaka na przykład parasolkę, bo może to być no, naprawdę taki ponury i deszczowy dzień.
5: Jedziemy dalej z tą środą do przodu już po 4:00.
6: Hity na maksa.
7: A do Włoch jedzie wyjątkowa pielgrzymka. Normalnie pewnie byśmy wam o tym nie mówili, ale o tej trzeba wspomnieć. Za chwilę szczegóły.
5: Anka i Fiołas, witajcie. Do tego oczywiście mnóstwo hitów. Warto być z nami. Do 17:00 zapraszamy. Wiktor Waligura już za moment, ale to ma być przede wszystkim mleczna droga z pracy do domu. Więc Milky teraz na start.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max.
1: No a ta pora roku to pora pielgrzymek, a ta jest na tyle wyjątkowa, że postanowiliśmy wam o niej powiedzieć, bowiem wystartowała pielgrzymka do Watykanu, w której udział bierze 11 zabytkowych traktorów. Najstarszy pochodzi z lat 50. Wystartowały z powiatu lublinieckiego.
2: Coś wspaniałego, słuchajcie, pielgrzymka do Watykanu traktorem. Jechać za nimi i nie przekląć. To jest prawdziwy sprawdzian na świętego.
0: Max. Dla kierowców jadących za nimi to prawdziwa droga krzyżowa.
2: No to teraz na drogę yearbooks.

0: Ten gość umie w letnie hity. Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait w RMF Max. Lato kalendarzowe zaraz wystartuje, ale jeśli jesteście fanami białego szaleństwa, to mamy coś dla was.
1: Śnieżny gigant wyrasta pod Wadowicami. Za moment szczegóły, nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: ekspert.pl. Bądź media ekspert, tanie masz. Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
6: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu się łapie flow.
14: Made my day.
13: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Akon i Jonathan w RMF Max. Tak sobie myślę, że jak ktoś lubi śmigać na desce czy nartach, to Gips niekoniecznie musi być jego ulubionym artystą.
1: Przyjacielem też nie, no.
0: Rzecz jasna to żart, ale jeśli lubicie białe szaleństwo, no to pięknie się składa, bo pod Wadowicami wyrasta śnieżny gigant, całoroczny kryty stok narciarski, który będzie jednym ze światowej czołówki, jeżeli chodzi o długość.
1: W Babicy to wszystko ma powstać i będzie większy od największego obiektu, który powstał do tej pory, a tamten jest w Szanghaju, ma 460 metrów, nasz ma mieć 650.
0: I podkreślmy.

Sad Girls to nowość w RMF Max od Bibi Rexy i Davida Guetty. No to będzie coś na uśmiech również, bowiem już 13 czerwca Jason Derulo pojawia się na

0: ING z Hilesia Beats, nie ma już biletów. No chyba, że w RMF Max.
1: Do tego Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman i wielu innych artystów. Polujcie na bilety do wzięcia dziś po 17 w kanale nadawczym, a my zapraszamy po 13 jutro w RMF Max. Anka i Fiałas.
0: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Reklama. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Let's go!
16: Don't kill my vibe.
15: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
0: Pogodowo całkiem przyjemnie, jeśli lubicie taką rzeźką aurę, to jak najbardziej. Momentami chłodniejszy wiatr, ale słonecznie i możliwe jeszcze tylko przelotne opady deszczu. Jeśli gdzieś tam się wybieracie, to warto mieć ze sobą parasolkę. Dzisiaj maksymalnie do 19 stopni. Ochłodzenie nadchodzi i jutro już...

0: reklama.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. No to jedziemy.

0: to niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Renu. Renault Master. Lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy i do 22 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na całą gamę samochodów dostawczych Renault z rocznika 2025 i leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Minęła 17, to jest Flash w RMF Max Szczecin i krótkie informacje. Monika Kołtowska, zaczynamy. Po południowym Flashu ważna informacja dla tych, którzy kupują używany samochód. Od dziś obowiązują uproszczone przepisy dotyczące ich rejestracji. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, aby pokazać je w urzędzie. Wystarczy oświadczenie, że są czytelne i w dobrym stanie. Od jutra tankowanie będzie nieco tańsze. Maksymalne ceny paliw idą w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Obniżka również przy dystrybutorach z olejem napędowym. Maksymalna cena to 6 zł i 43 grosze za litr.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: 41-letnia kobieta ze Szczecina stanie przed sądem za wyłudzenie świadczeń na dzieci z niepełnosprawnościami. Nie poinformowała Szczecińskiego Centrum Świadczeń o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przez kilka miesięcy pobierała na nie fundusze. W Szczecinie rośnie liczba przypadków salmonellozy. Do końca maja zanotowano ich 58, czyli o 30 więcej niż rok temu. Pracownicy sanepidu apelują o zachowanie higieny, zwłaszcza podczas wakacyjnego wypoczynku. Szczególnie niebezpieczne są potrawy z surowymi jajami, takie jak tatar, kremy lody czy majonezy domowej produkcji. I jeszcze bieżąca informacja z miasta. Przed szczecińskim magistratem odbyła się uroczystość. Pierwszy dzienniczek ucznia dla absolwentów 5 publicznych przedszkoli. Dzieci w odświętnych strojach zatańczyły poloneza, żegnając się z przedszkolem i deklarując gotowość do nauki w szkole podstawowej.

0: Wracamy do tego tematu. Jak już dziś mówiliśmy, w ramach inicjatywy Krzesełko dla Seniora przy siedzibach firm, instytucji i organizacji pojawią się ogólnodostępne siedziska. Pomysł jest prosty. Chodzi o to, by seniorzy mogli odpocząć podczas codziennych spraw i spacerów.
1: Są jakieś wymagania? Co to musi być za miejsce? Czy to musi być krzesełko, ławeczka, pod dachem, w cieniu, nie na słońcu?
2: Przede wszystkim to miejsce ma być dostępne. Ma być dostępne, ma być przyjazne dla naszych seniorów, tak by, jeżeli tego potrzebują, mogli sobie przysiąść, odpocząć i po prostu skorzystać z tego. Natomiast czy to ma być krzesło, czy na przykład 5 krzeseł, czy ławka, czy jakiś fotel, nie wyznaczamy tutaj konkretnych jakby ram.
0: Mówiła Marta Kufel z Urzędu Miasta. A przetarg na most Kłodny w Szczecinie został przedłużony. Szczegóły zna Dawid Siwek.
3: Potencjalni wykonawcy zgłosili ponad 750 pytań do przetargu na budowę mostu Kłodnego. Odpowiedź na nie i zapoznanie się z odpowiedziami przez firmy budowlane wymagało czasu, więc termin składania ofert przesunięto na 8 lipca. Dodatkowo miasto w międzyczasie kończy przygotowanie tak zwanego montażu finansowego inwestycji. Jest bowiem szansa na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Wkrótce ma zapaść decyzja w tej sprawie. Według planów przetarg na wykonawcę mostu Kłodnego ma być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.
0: Zostańcie z RMF Max. Za chwilę aktualna prognoza pogody. Bądźcie z nami.

0: środę w RMF Max już za moment.
1: Jeśli w waszej szafie zagościły na dobre letnie sukienki, letnie koszule, letnie ubrania, to warto przeprosić się z jakimś sweterkiem albo bluzą i to szybko, bo już jutro tylko 16 stopni na termometrach w Szczecinie. Nadchodzi ochłodzenie, przed nami ponury, pochmurny dzień jutro, więc warto z rana sobie spakować parasolkę do plecaka, do torebki. Wiecie, żebyście nie zmokli. Jeśli chodzi o piątek, tutaj też ponuro.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań.
4: I samochodów pewnie też. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzień dobry po 17:00, Justyna Borycka.
3: Michał Siwek, dużo dobrej energii, dużo dobrych numerów, dużo bangerów w RMF Max. Dziś przygotowanych Bledka i dwa dni to na początek.
4: Suchą stopą przejdziemy przez ten wieczór, więc bądźcie blisko, bo tutaj fajnie, dużo zabawy dzisiaj w RMF Max.

0: Śmiga to Ferrari, bardzo dobrze w RMF Max. James Hype za nami, a to jest moment, żeby zapytać was, co macie w kieszeni?
1: Kieszenie. Kieszeń to jest miejsce niezwykłe. W nim znaleźć się mogą rzeczy wszystkie.
0: Ja na przykład dzisiaj założyłam kurtkę przeciwdeszczową, której nie miałam na sobie dawno.
1: Jak wielu pewnie dziś.
0: I znalazłam w niej papierek po batonie, który jadłam w górach. I przypomniał mi się piękny dzień. I wiesz co? I nie wyrzuciłam tego papierka. On tam będzie jeszcze
1: oprawiłaś
0: długo.
1: Oprawiłaś go w ramkę, powiesiłaś
0: nie,
1: nad łóżkiem?
0: Nie, schowałam go z powrotem do tej kieszeni i teraz jak następnym razem o nim zapomnę i założę kurtkę, to znowu się ucieszę.
1: Wow, ty masz łeb. Mm-hmm. Ja to zawsze mówiłem, że Borycka to jest inny poziom po prostu myślenia. Co macie w kieszeni swojej? Kurtki mogą być też spodnie, cokolwiek.
0: Tak.
1: Najciekawsza rzecz, którą w tej kieszeni znajdziecie, napiszcie nam ją na Messenger RMF Max i my obiecujemy z tych wszystkich rzeczy obecnych w kieszeniach zrobić piosenkę.
0: I ją też wyślemy na pamiątkę, a co?
1: Tak. I też będzie ją można włożyć do kieszeni.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać. A to już Olivia Rodrigo.
2: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.

0: Ból, ból, ból, to Alok i Khalid nurkują Diving to Me w RMF Max, 16 minut po piątej.
1: Myślałem, że ból, ból, ból, ból pleców dziś towarzyszy mi, ale nie. Mam nadzieję, że żaden ból wam nie towarzyszy dziś.
0: No nie. Trochę może ból serduszka, że na mundialu Polski nie będzie, ale będzie jeszcze inny mundial.
1: Będą różne mundiale, tak. Na przykład zorganizowano mundial sobowtórów piłkarzy.
0: O, serio?
1: Jest to popularne, że ludzie charakteryzują się tak, żeby przypominać znanych piłkarzy i takie sobowtóry zagrają swój własny mundial i zamiast World Cup nazywa się to Worst Cup.
0: Wspaniałe, będę oglądać.
1: I nie zgadniecie, słuchajcie, tam też nie ma Polaków. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Just keep watching.

0: 17.30 RMF Max i Dracula za nami. Klasyczek już można powiedzieć imprezowy, no tak? Ale od klasyczków przejdźmy do informacji, bo teraz uwaga. Poczta Polska. To jest miejsce, w którym rodzą się wspaniałe pomysły. Idee rodzą się i rozkwitają. I teraz jest nowa. Poczta Polska wprowadza dla listonoszy rowery na wodór, drodzy państwo.
1: No i dzięki temu listonosze będą mogli jeszcze szybciej i bezszelestnie zniknąć zaraz po wrzuceniu awizu do skrzynki, wiedząc oczywiście, że jesteś w domu.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bardzo lubię słuchać Taylor Swift. Tam Taylor Swift już nie za bardzo. Tylko tej lubię słuchać.
1: Trochę mi to zajęło, ale taki może być dzisiaj dzień, słuchajcie. Na szczęście my od was nie wymagamy żadnej elastyczności umysłu o tej porze po pracy. Po prostu bądźcie z RMF Max. Za chwilę piosenka o tym, co macie w kieszeni. A jeszcze wcześniej sprawdzimy, co w pogodzie. Ważne ostrzeżenia dzisiaj.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wake up! Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień. Siemano rano. Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Szczecin 98 i 4 FM.
2: Jeśli w waszej szafie zagościły na dobre letnie sukienki, letnie koszule, letnie ubrania, to warto przeprosić się z jakimś sweterkiem albo bluzą i to szybko, bo już jutro tylko 16 stopni na termometrach w Szczecinie. Nadchodzi ochłodzenie. Przed nami ponury, pochmurny dzień jutro, więc warto z rana sobie spakować parasolkę do plecaka, do torebki. Wiecie, żebyście nie zmokli. Jeśli chodzi o piątek, tutaj też ponuro.

0: Piosenka o rzeczach z kieszeni zbliża się wielkimi krokami. To jest wielkie wydarzenie w historii radiofonii polskiej, tak.
1: Wielkie w waszym życiu również, bo jeśli do nas napisaliście na Messengerze RMF Max, to no jest 100% szansa, że uwzględniliśmy to w tej piosence, więc posłuchajcie. Piosenka o tym, co macie w kieszeni.
2: Żeby dodać sobie animuszu, mam w kieszeni.

0: Ale ona tak szybko bardzo śpiewa, tam jakby się kawy bardzo dużo dzisiaj napiła, co zresztą nie jest w ogóle dziwne, bo taki dzień dzisiaj, że ludzie kawy piją dużo, żeby w ogóle rzeczy zrobić jakiekolwiek.
1: Dobrze, Michałku, że ty nie piłeś.
0: Nie
1: tak
0: piłem w ogóle żadnej.
1: Że w ogóle, i ja też w ogóle nie piłam tej kawy, także my się dobrze trzymamy, słuchajcie. Mamy nadzieję, że wy również, warto zostać z nami. Bo po 18 zagadkowa środa wjeżdża i fajna będzie, zobaczycie, super będzie,
0: zostańcie.
2: Reklama. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor.

0: Pieniczanka.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: ever.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Szczecin 98 i 4 FM.
3: Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska, witajcie. Coraz więcej osób wpada po tym, jak jeżdżą pod wpływem alkoholu na hulajnogach w Szczecinie.
4: Osoba pod wpływem alkoholu ma opóźnioną reakcję, w różny sposób może zareagować w sytuacjach nagłych, takich jak na przykład niedziałający układ hamulcowy danego urządzenia.
3: Przestrzega Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
4: Oczywiście podejmowanie decyzji jest również upośledzone, w związku z czym stanowi to zagrożenie również dla osoby, która kieruje takim pojazdem, chociażby właśnie w przypadku niedziałającego układu hamulcowego czy jakiejś jednostkowej awarii, może doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia.
1: To jest RMF Max Szczecin.
3: Uniwersytet Szczeciński rozwija platformę wsparcia psychologicznego.
5: Strona, która powstaje w jednym miejscu, skupi wszystkie informacje, które będą pozwalały studentom, ale nie tylko studentom, poszukać wsparcia w sytuacjach trudnych, ale także będzie to strona, w której będą zawarte i programy edukacyjne, ale także działania profilaktyczne. W związku z tym bezpieczna przestrzeń, która z jednej strony wspiera, ale też będzie pokazywało studentom, że warto zadbać o swój dobrostan.
3: Mówiła dr Edyta Sielicka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Imprezy kulturalne w mieście będą promowane przez jedną ideę o nazwie Szczecin Festival. Specjalną stronę do promocji lokalnych festiwali stworzyła Szczecińska Agencja Artystyczna. Mówimy wam o tym na bieżąco.
6: Marka parasolowa. Tak nazwaliśmy to w cudzysłowie parasolową, bo chcemy faktycznie tym parasolem niejako objąć festiwalowe wydarzenia szczecińskie. Zaczynamy od takiej platformy internetowej szczecinfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Na tej stronie będzie można się zalogować, będzie można zgłosić też swój festiwal, co jest bardzo ważną sprawą. Także jeżeli ktoś czuje, że chciałby się zgłosić i być razem z

0: nami w tej platformie. Tam będzie specjalne dla organizatorów miejsce, gdzie będzie można się do nas zgłaszać.
1: Mówiła dla RMF Max Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Nowe, kilkukrotnie większe niż dotychczasowe, Centrum Egzaminów Testowych otworzył Pomorski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia zakończyła właśnie budowę zupełnie nowej jednostki, w której powstało ponad 300 miejsc do przeprowadzenia egzaminów w wersji cyfrowej.
2: To jest nowy budynek, dobudowany do budynku biblioteki połączony. Jest to budynek, który będzie mieścił 302 stanowiska łącznie. Mówimy o Centrum Egzaminów Testowych. Jeden z nowocześniejszych obiektów pozwalający jednoczasowo odebrać egzaminy od całkiej sporej grupy studentów. Jest to bardzo nowoczesny budynek, skomputeryzowany, pozwalający w odpowiednim czasie przeglądać pytania, wrócić do pytań.
1: Dodał rektor PUM profesor Leszek Domański. Zostańcie z RMF Max, mamy dla Was sprawdzone lokalne newsy.

0: Pod wieczór już chłodniej, 12 stopni, nadchodzi ochłodzenie do Szczecina. Jutro na termometrach maksymalnie do 16 stopni. Będą przelotne opady deszczu, raczej brak słońca, a za to sporo chmur na niebie. Piątek to 18 na termometrach, to będzie bardzo deszczowy dzień, więc tutaj też warto mieć ze sobą parasolki. W sobotę ma być lepiej, do 19 trochę słońca się pojawi, ale też będą opady deszczu. Niedziela bardzo deszczowa z niską temperaturą do 17 stopni.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Bo tu przed chwilą była mowa o kawie, ale tak na serio, to ja polecam odstawić kawę na razie i na spokojnie będzie się lepiej spało, a nam dajcie szansę was trochę pobudzić.
3: Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł, bo bęgery cały czas w kanale nadawczym, a będzie też pobudzenie umysłowe, bo zagadkowa środa też zjeżdża, a co?
2: Znaczy tylko umysłowe. Ty jeszcze jakieś inne oferujesz?
3: No jak taki numer leci, to i potupać można.
2: Michał Siwek.
3: Justyna Borycka.
2: Pobudzenia wszelkiego rodzaju, polecamy.

0: Hey brother, Avicii w RMF Max. Wszystkie łapy w górę, bo wjeżdża zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat trudne wylosowało.
0: Niesamowite.
2: To jest co za przypadek.
0: Ale też co tydzień udaje wam się zagadkę rozwiązać wspólnymi siłami.
2: Nie, bywało tak, że im się nie udało. Już nie bądź,
0: w sumie to prawda.
2: Nie bądź taka miła.
0: No zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No. To już się przekonamy, bo zagadka brzmi tak, uwaga. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: To ile było wcześniej?
0: 6 par.
2: Znaczy to brzmi jak dość normalna sytuacja w moim życiu.
0: Mhm.
2: Ale mimo to szukamy jej rozwiązania. No, szukamy powodów, szukamy poszlak.
0: Powody mogą być różne, tak.
2: Detektywi RMF Max, łączcie się albo rozłączajcie się, ale przede wszystkim piszcie do nas na Messenger RMF Max, bo musimy tą zagadkę rozwiązać. Ona brzmi jak? Jeszcze raz?
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało? Głosówki RMF Max. Czekamy.
1: RMF Max. Hity na Maxa.

0: Wspaniała jest ta energia. Topic Becky G i Sorry Papi w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Natomiast najwyższa pora przejść już do rzeczy.
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Tu-du-du-dum. Co się stało?
3: Że jedna skarpetka została wciągnięta. U nas tak samo się dzieje.
4: Skarpetkę zjadła pralka. Na bank.
0: Na bank. Ona mówi, że to jest na bank. Jestem, że to jest na bank?
2: No ja wiedziałam, że wy szybko wpadniecie na takie rozwiązanie.
0: Nie, ale zaskoczyliście
2: jej. To by było za proste.
0: Ona wiedziała.
2: Ja wiedziałam.
0: Ona wiedziała. No to sprawdźmy inne opcje.
5: Jedna skarpetka zaplątała się w kieszeń.
6: Skarpeta numer 12 znajduje się w spodniach, w kieszeniach spodni.
2: I to już jest krok dalej w tym dywagowaniu.
0: Ale też wiedziałaś.
2: Ale wiedziałam, to nie o to
0: nie
2: chodzi.
0: Wiedziałaś?
2: Nie takie jest rozwiązanie. Szukamy dalej.
0: Szukajmy tej skarpety, drodzy państwo. Zajrzyjcie.
2: Szukamy skarpety.
0: Za kanapę może swoją zajrzyjcie, może ona tam jest.
2: Może jest.
0: Kto wie?
2: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
0: Głosówki na Messenger RMF Max. Przybywajcie.
7: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
14: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Ale to jest vibe.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Moving to the sun, ten numer za nami, no to my się teraz ruszamy i mobilizujemy wszystkie nasze styki, żeby rozwiązać zagadkę, która dzisiaj brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Teorie są różne, ale i piękne.
3: Może spadła? Nie wiem, wywiesił wiatr, cokolwiek.
2: Cokolwiek? Justyna, czy to było cokolwiek?
0: Czy coś ten.
2: Coś ten, jakby? Masz coś ten?
0: Coś ten, ale nie.
4: Ja to bym obstawiła, że jest w Nibylandii razem z tym drugim pilotem od telewizora.
2: Ale żeś teraz klasyka wygrzebała. Drugi pilot od telewizora to jest w ogóle postać, od której...
0: Widmo.
2: Nie słyszałem nic od dobrych kilku lat, słuchaj. Mm-hmm.
0: No, ale na pewno jeśli tam jest w tej Nibylandii, to ma się dobrze.
5: Cześć, słuchajcie, a może chodzi o 11 par? Czyli ktoś może wcześniej wrzucił jakieś pranie.
2: Niemożliwe, w każdym domu jest tylko jedna osoba, która robi pranie.
0: To się zgadza. Bardzo ładnie wyjaśniłeś to.
6: Skarpetka zamieniła się w niepasującą pokrywkę do pojemników na jedzenie.
0: Piękna odpowiedź. Nie o to chodzi, ale to fakt, że w każdym domu jest mniej pudełek i więcej pokrywek i zawsze jest jakaś pokrywka, która
2: to
0: do niczego nie pasuje.
2: To jest też absolutnie prawda.
0: To jest wspaniały trop. Podoba mi się.
2: No i zawsze potem, jak chcesz zamrozić ten koperek, to właśnie nie wiadomo, czym to przykryć. Ale to jest jakby nie ten temat na dzisiaj. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na zagadkę, która brzmi...
0: Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
2: Messenger RMF Max. Zostawcie głosówkę.

0: No piękny czas. O tej porze 38 minut po godzinie 18. Wracacie z domu. Ty co się śmiejesz? No wiem, że powinnam powiedzieć, że za 22 minuty będzie 19.
1: Ale ja się tylko uśmiechnąłem. Skąd od razu to zwątpienie
0: proszę
1: w siebie?
0: Dzisiaj ze sposobu podawania godziny przeze mnie.
1: W ramach zagadki dzisiaj zastanawiamy się, co się stało ze skarpetkami Tomka i różne teorie się pojawiły.
2: Maciek nie umie liczyć, nie ma jednej nogi i wszystko się zgadza.
1: Czy wszystko się zgadza, Justynko?
0: Nie zgadza
1: się. Nic się nie zgadza cały czas.
0: Nic się nie zgadza, ale pamiętajcie, żeby zostać z RMF Max. Za chwilę rozwiązanie zagadki i jeszcze ważne wiadomości pogodowe, alerty burzowe dla 11 województw.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: what you thought you was gonna get with me.
1: Mocno, świeżo.
2: Leć na maksa razem z tym.
1: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
3: Pod wieczór już chłodniej, 12 stopni, nadchodzi ochłodzenie do Szczecina. Jutro na termometrach maksymalnie do 16 stopni, będą przelotne opady deszczu, raczej brak słońca, a za to sporo chmur na niebie. Piątek to 18 na termometrach, to będzie bardzo deszczowy dzień, więc tutaj też warto mieć ze sobą parasolki. W sobotę ma być lepiej, do 19 trochę słońca się pojawi, ale też będą opady deszczu. Niedziela bardzo deszczowa z niską temperaturą do 17 stopni.

0: Oni robią takie o, bo są smutni, bo wiedzą, że kończy się dzisiejsza zabawa w zagadkowej środzie, bo już za moment rozwiązanie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Nie, no słuchajcie, okazuje się, że nie aż takie trudne w tym tygodniu się wylosowało. A zagadka brzmi tak. Maciek wreszcie nastawił pranie po długim weekendzie. Wrzucił ciemne koszulki, spodnie i 6 par skarpetek. Po wywieszeniu zorientował się, że skarpetek jest 11. Co się stało?
3: No przecież to jest proste.
4: Według mnie...
3: Skarpetka się zrolowała i...
5: Skarpetka w skarpetce się schowała.
4: I nie wyjął skarpetki ze skarpetki.
3: Jedna skarpetka weszła w drugą, no.
4: Czyli dwa w jednym.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
2: I to jak zwykle jest zagadka inspirowana życiem. I ja nie chciałabym tutaj wytykać palcami.
0: Aha.
2: Ale jest taka jedna osoba, którą znam, aha, która po prostu jak wrzuca skarpetki do prania, to zawsze one są w kulce.
0: Aha.
2: I potem trzeba to rozwijać, jak się wywiesza to pranie. I mnie to bardzo irytuje i postanowiłam poradzić sobie z tą zagadką.
0: Aha, rozumiem. Czy ta osoba jest z tobą związana...
2: Jest.
0: W jakiś sposób?
2: Tak, i muszę to tolerować, no.
0: Rozumiem
2: te kulki ze skarpetek.
0: Tak, bo to... Skarpetki są jak mozzarella. Najlepsze w kulce.

0: kanał nadawczy jeszcze do 20, więc bądźcie z nami punktualnie o 7. Ważne wiadomości i te pogodowe też się pojawią.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Najlepiej zachowana warownia na terenie Dolnego Śląska zaprasza poszukiwaczy przygód. Zamek Grodno fascynuje od ponad 700 lat. Dziś oferuje Wam piękne widoki z wieży, tajemnicze zakamarki i historię, którą poczujecie na własnej skórze. A gdy emocje opadną, zapraszamy do Karczmy Rycerskiej. Wyjątkowa kuchnia, chwila relaksu i komfortowy hotel. Odwiedź Dolny Śląsk i odkryj potęgę historii w Zamku Grodno oraz królewską gościnność w Karczmie Rycerskiej. Więcej na zamekgrodno.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.

0: Spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
3: Zaczynamy Flash w RMF Max Szczecin. To są krótkie informacje. Monika Kołtowska. Flash zaczynamy od ważnej informacji dla kibiców. Śledzimy ten temat na bieżąco. Znamy sparing partnerów w pogoni na okres przygotowawczy.
4: Sportowcy wrócą do klubu 19 czerwca. Wtedy przejdą testy medyczne i przez 3 tygodnie będą trenowali w Szczecinie. W tym czasie rozegrają 3 sparingi. Wyjazdowy z Dynamem Berlin, domowy z Chrobrem Głogów i z Zagłębiem Lubin, którego lokalizacja jeszcze nie jest znana. 10 lipca pogoń ruszy na zgrupowanie do Austrii i tam zaplanowano

0: Planowane są kolejne dwa sparingi. Pierwszy z najgłośniejszym przeciwnikiem, czyli 19-krotnym mistrzem Turcji Fenerbahçe, a także z 5-krotnym mistrzem Austrii Sturmem Graz. Początek nowego sezonu Ekstraklasy 24 lipca.
1: Ustalił właśnie reporter RMF Max Dawid Siwek.
2: To jest RMF Max Szczecin.
1: Powstał Szczecin Festival, miejsce, które łączy wydarzenia kulturalne w mieście. W ramach przedsięwzięcia organizatorzy wydarzeń mogą liczyć na dodatkową pomoc w promocji swoich eventów, by dotrzeć do nowych odbiorców, mówi Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
3: Chcemy pokazać w mieście, to będą nasze narzędzia, którymi dysponujemy, m.in. wiaty, outdoor.
1: Odbiorców, mówi Anna Lemańczyk, dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
3: Chcemy pokazać w mieście, to będą nasze narzędzia, którymi dysponujemy, m.in. wiaty, outdoory, różnego rodzaju słupy barcelońskie, więc chcemy po prostu pokazać mieszkańcom raz sam format Szczecina Festiwalowego, że jest to taki brand, jak nazwaliśmy to, parasolowy, i te festiwale, które tą naszą otoczkę promocyjną będą miały. I to wsparcie również organizacyjne. My też jesteśmy organizatorami wielkich wydarzeń i festiwalowych, i mniejszych, i dużych, także będziemy też pomagać.
1: Pomorski Uniwersytet Medyczny ma powody do dumy. Powstało nowe centrum egzaminów testowych.
4: Infrastruktura, patrząc od strony studenta, zapewnia nam równość dostępu, aby student podchodzący z jednego kierunku, z jednego przedmiotu, miał takie same warunki, czyli jest jeden test. Jesteśmy w stanie w tej chwili usadzić studentów jednoczasowo jednym testem. Najbardziej liczny jest kierunek lekarski albo też pielęgniarstwo, później stomatologia, ale też druga sprawa, jesteśmy w stanie, nie tracąc czasu.
1: To była prorektor do spraw dydaktyki PUM, profesor Wioletta Dziedziejko. Uczelnia zakończyła właśnie budowę zupełnie nowej jednostki, w której powstało ponad 300 miejsc do przeprowadzenia egzaminów w wersji cyfrowej. Dzięki temu nie będzie już konieczności dzielenia studentów na kilka grup i wszyscy będą rozwiązywali w tym samym czasie tę samą wersję testu, co dotychczas było niemożliwe na największych kierunkach. Będzie to pierwsze takie połączenie tramwaju wodnego, które połączy Szczecin z Gardz. Trasa prowadzi przez obszar Doliny Dolnej Odry, jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów Europy Środkowej. Od 4 lipca uruchomione zostaną rejsy łączące Szczecin z przygranicznymi miejscowościami Meszerin i Gardz. To wyjątkowa okazja, by podziwiać starorzecza, rozlewiska Odry i Międzyodrza.
2: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: A może nas słuchacie w takim momencie, że właśnie pakujecie sobie plecak albo torebkę na jutro, to warto do tego plecaka dorzucić sobie parasolkę. Jutro szykuje się ponury, pochmurny dzień i to deszczowy, możliwe, że od samego rana, więc warto właśnie mieć jakąś kurtkę z kapturem. Do tego na pewno przyda się parasol. Jutro na termometrach do 16 stopni. No i nadchodzi właśnie ochłodzenie. Piątek to 18 na termometrach, ale tutaj też będzie deszczowo. Chyba sięgniemy po kalosze.
5: Ty, jutro mundial.
6: O, faktycznie,
5: to
6: startuje.
5: W ogóle jajca, było tak łatwo o tym zapomnieć, bo przecież nasi reprezentanci, mówię bez ironii, choć nie jest mi łatwo, nie dostali się tam, ale będziemy oglądać, będziemy zerkać oczywiście.
6: Chłopaki, tak?
5: Jutro Meksyk RPA, to mecz otwarcia. Tak. Warto o tym pamiętać, no bo jednak cały świat będzie tym żył, to wam przypominamy.
6: Tak jest, tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: Another Ultra to Talk to You w RMF Max, 14 minut po siódmej. No już wszyscy wiemy, już się z tym pogodziliśmy. Będzie lało, będą burze, będzie deszcz i być może nawet on już u was jest.
1: I postanowiliśmy wykorzystać to w najlepszy możliwy sposób. Otóż wywróżymy wam z kałuży.
0: Tak, albo z jakiegokolwiek innego deszczu, jaki macie przy sobie akurat.
1: Zróbcie zdjęcie tego deszczu, a my...
2: kroplą deszczu namaluję cię.
1: Namalujemy was kroplą deszczu.
0: Opowiemy i wywróżymy wam, tak.
1: Opowiemy wam, co deszcz, który jest dookoła was, mówi o was i o przyszłości, która przed wami.
0: Tak, i to jest totalnie 100% legitne. My mamy do tego uprawnienia... do wróżenia z deszczu. Być może o tym nie słyszeliście, bo to jest nowa rzecz, ale my się tutaj rozwijamy w radiu cały czas, też dywersyfikujemy swoje umiejętności.
1: Jeżeli to, co wam wywróżymy, się nie sprawdzi, to jak najbardziej będzie się można zgłosić do naszego szefa.
0: Tak. I może nawet gadżety jakieś dostaniecie, jak się nie sprawdzi. Zobaczymy.
3: Po północy szkoda słów.
1: Messenger RMF Max, ślijcie zdjęcia deszczu, który dookoła was. Kałuża, zdjęcie kropli, cokolwiek. Damy

0: Powolutku do domu, bo trzeba bezpiecznie, bo trzeba uważać, ale z RMF Max zawsze przyjemnie. Jest 19.22 i najwyższa pora powiedzieć, co was w życiu czeka. A my wiemy to doskonale.
1: Tak jest. Zajmujemy się dzisiaj wróżeniem wam z deszczu. Deszczu, który macie wokół siebie. Podrzuciliście parę zdjęć na Messengerze RMF Max. Od Dominiki na przykład dostaliśmy takie ładne zdjęcie, takie w trybie makro, myślę. Bo tutaj są takie krople deszczu na zbliżeniu na szybie.
0: Dobra, wrzucamy to na kroplomat.
1: Patrząc na układ kropli na szybie, można dostrzec znak nadchodzącej zmiany. Największa kropla pośrodku oznacza, że w ciągu najbliższych dni wydarzy się coś, co wyrwie cię z rutyny. Może to niespodziewana wiadomość, spotkanie albo zaproszenie, którego się nie spodziewasz.
0: Przypominamy, to jest 100% sprawdzalności. Dokładnie to się wydarzy. Tak, oprócz tego Jakub wysłał deszcz na przedniej szybie auta jadącego 77 na godzinę. Wrzucamy na kroplomat. Widzę rozkład. Rozkład jazdy widzę. Na tym rozkładzie jazda powolutku, bo w deszczu trzeba ostrożnie.
1: Messenger RMF Max, podsyłajcie zdjęcia deszczu, a my powróżymy.

0: kroplą deszczu malujemy waszą przyszłość, bo kropla deszczu zła być nie musi, może być piękna, może przynieść coś dobrego.
1: Oczywiście, że tak. Dzisiaj wróżymy z kałuży, wróżymy z kropli deszczu, które nam podsyłacie w zdjęciach na Messengerze RMF Max. Tych zdjęć wpadło sporo. Wybraliśmy dwa do zanalizowania w kroplomacie.
0: No to jedno przysłała Sylwia, która wysłała, jak przesadza pomidory w deszczu. I kroplomat mówi, że po przesadzaniu pomidorów w deszczu czekają cię bardzo mokre, przesadzone pomidory oraz ból pleców. I masz to jak w banku.
1: Niesamowite.
0: To jest niesamowite.
1: Jak można przewidzieć.
0: Ale jaka
1: z
0: technologia, nie?
1: Technologia jest
0: piękne,
1: bardzo.
0: Piękne, wspaniałe.
1: Od Elwiry też dostaliśmy zdjęcie z piękną tęczą i słońcem na tle burzowych chmur. Tutaj kroplomat mówi, że zdjęcie ma wyjątkowo dobrą energię, że ta tęcza, co się rozciąga nad drzewami, ma moc spełnienia życzeń, a pełny jej łuk oznacza zamknięcie jakiegoś etapu, więc być może odpowiedź na nurtujące cię, Elwira, pytania kryje się tam na końcu, w złotym garnuszku krasnoludka.
2: RMF Max, hity na maksa. Daleko stąd.
0: A może nie wiadomo.
1: Albo w serduszku po prostu tego krasnoludka, albo twoim.

0: Bledka i dwa dni w RMF Max. Myślałem, że też o tym skrzacie jeszcze dorzucisz.
1: No, jakby kroplomat już nic nie mówi na temat skrzatów, ale piękny deszcz u was pada w różnych miejscach. My jeszcze się na Messengerze RMF Max odezwiemy. Można jeszcze zdjęcie cały czas podsyłać. Dajcie znać, co u was słychać. Tutaj jesteśmy w kontakcie.
0: A zaraz w prognozie pogody jeszcze dowiecie się, ile tych kropli, z których coś tam wywróżyć można, spadnie na was, więc posłuchajcie koniecznie.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media Expert.

0: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Nie kupuj mieszkania wyłącznie przez internet. Poznaj je na żywo. Już 13 czerwca w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na dzień otwarty osiedla Nowa Północ od Ronson Development. Wejdź do mieszkań, sprawdź układy, poznaj okolice i porozmawiaj z naszymi doradcami. Mieszkania już od 299 tysięcy złotych. Przyjdź i sprawdź sam. Czekamy na Ciebie w Szczecinie przy ulicy Modelarskiej 3/16 od 10 do 15. Nowa Północ. Miejsce, w którym chce się mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

A może nas słuchacie w takim momencie, że właśnie pakujecie sobie plecak albo torebkę na jutro, to warto do tego plecaka dorzucić sobie parasolkę. Jutro szykuje się ponury, pochmurny dzień i to deszczowy, możliwe, że od samego rana, więc warto właśnie mieć jakąś kurtkę z kapturem. Do tego na pewno przyda się parasol. Jutro na termometrach do 16 stopni. No i nadchodzi właśnie ochłodzenie. Piątek to 18 na termometrach, ale tutaj też będzie deszczowo. Chyba sięgniemy po kalosze.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale klimacik on potrafi zrobić. Tylko on, Dawid Podsiadło, na błysk w RMF Max.
1: To jest nowość i tych nowości pewnie od Dawida możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy, na pewno świeże brzmienia będą za chwilę u Graby. Tam też najlepsza dziesiątka listy Hot Bands, więc koniecznie bądźcie z RMF Max.
0: A my się żegnamy. Michał Siwek,
1: Justyna Borycka.
0: Pa!
1: Pa! RMF Max.
2: Słuchajcie, RMF Max Szczecin to jest Tour de Klawy. Dobry wieczór. Startujemy z przeglądem wydarzeń najbliższych dni, a najbliższe dni na pewno zostaną zdominowane przez kino francuskie. Już dzisiaj w kinie Pionier 1907 rusza 17 przegląd nowego kina francuskiego. To jeden z najważniejszych festiwali, jedno z najważniejszych wydarzeń, które prezentują współczesną kinematografię właśnie z metką Made in France. W programie zarówno głośne premiery ostatnich lat, jak i klasyka oraz filmy, które zostały nagrodzone na najważniejszych festiwalach, w tym w Cannes, w tym w Wenecji, czy między innymi na Berlinale. Do 17 czerwca w kinie Pionier można oglądać takie tytuły jak między innymi Obcy, Nowa Fala, Mi Amor, Wypadek Fortepianowy, Poczta Głosowa, czy między innymi Wielki Łuk. Wieczorem, codziennie od 17 przez 19 można tutaj wpadać i oglądać najciekawsze...
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...

0: samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Wake up! Nadajemy się! Od rana!
3: To ci zrobi dobry dzień!
2: Siemano rano!
3: Zabawa i dobry humor na start!
4: Wstawaj, nie udawaj!
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

Cześć, witajcie w środę, Przemek Grabowski w RBF Max. Szybka informacja, spędziłem dzisiaj trochę czasu, bo przyszło dużo nowej muzyki. Będą ciekawe nowości wieczorowo u nas. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a na starcie oficjalny hymn, oficjalna piosenka mundialu. Startujemy jutro przecież, Shakira, Burna Boy, wszystko produkuje Ed Sheeran, Die Die. 10. Numer 10.

0: Na jego imprezach głównie się ogląda, ale można, nawet trzeba też potańczyć, w szczególności do tego bitu, nasza nowość w RMF Max, Anima i Bad Angel. Głosujecie na rmfmax.pl. Być może Anima będzie mieć dwa numery w zestawieniu i to jeszcze przed wakacjami. A na 9 też słoneczny wakacyjny bit Andy Dust i jego Zokaria.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Lubię cię jak lato, modelki na lato, 8 na liście Hot Benz, no to sprawdzamy, jeszcze tylko 15 dni oficjalnie do wakacji, chociaż mówi się, że lato przychodzi z Małgorzatą i to dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dla każdej Gosi na imieniny, no to dla każdej Gośki nasza kolejna magiczna propozycja na liście Hot Benz. Daydream Affiliate, czeka na wasze głosy wieczorowo w RMF Max. Playback.

0: No sorry, sorry, Papi, Topik, Becky G debiutują na liście Hot Bands. Do takich klimatów będziemy się bujać na pewno w trakcie tegorocznego lata na maksa. Będzie sporo afrohausów i będą jeszcze afrohausy w poczekalni, bo jest też Imza i Arko. Fire Fire to kawałek, który musicie sprawdzić i usłyszeć, ale za chwilę kolejna nowość. Dzisiaj w środę na liście Hot Bands wraca Teddy Swims na wakacje i śpiewa na szóstym. Już czeka w numerze Mr. Know It All.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej, Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.

Co to jest w ogóle ten Afro House, bo może ktoś jeszcze nie poznał, no to właśnie takie bity, takie klimaty jak przed chwilą, połączenie elektronicznych brzmień z afrykańskimi rytmami, wokalami, instrumentami, no i to był mistrz gatunku Shimza i Arko, słoneczne Fire Fire, polecam wam ten bit, głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj może nie Afro House'owo akurat, ale też bardzo soczyście elektronicznie, wciąż z nami Eben i jego Halo. 5 numer

0: Nasza kolejna klubowa nowość tego tygodnia w RMF Max. Fisher, DJ z Australii, który uwielbia także bajki. Nawet będzie w bajce Toy Story 5 i on tam też jest jako jeden z bohaterów, oczywiście wokalnie. A tutaj wokalnie dla Fishera Tones and I, Favor, to numer, do którego pewnie będziemy tańczyć w trakcie tegorocznego Lata na Maxa. Przed wami nowa jedynka na liście Hot Bands, a pierwszą trójkę otwierają dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Już tak wysoko w numerze Repeat It.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

Jak on to robi? Robi niesamowity klimat w swoich produkcjach, to Yearbox. Nasza kolejna nowość, Babylon, też poleca się już powoli na lato na liście Hot Bands. Na miejscu trzecim w środę Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It, dwójka. Należy do męskiego grania, nowe męskie granie, nareszcie miejsce drugie, może jutro będzie nareszcie miejsce pierwsze, bo dzisiaj na szczycie rozsiada się Alok, który też w numerze Dive Into Me wykorzystuje stare sample i to aż z Holandii. Alok i Khalid, nasza nowa jedynka, Dive Into Me. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Alok, w końcu jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, będzie Bob Sinclair. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchajcie, RMF Max Szczecin, to jest Tour de Club. Dobry wieczór. Startujemy z przeglądem wydarzeń najbliższych dni, a najbliższe dni na pewno zostaną zdominowane przez kino francuskie. Już dzisiaj w kinie Pionier 1907 rusza 17. przegląd nowego kina francuskiego. To jeden z najważniejszych festiwali, jedno z najważniejszych wydarzeń, które prezentują współczesną kinematografię właśnie z metką Made in France. W programie zarówno głośne premiery ostatnich lat, jak i klasyka oraz filmy, które zostały nagrodzone na najważniejszych festiwalach, w tym w Cannes, w tym w Wenecji, czy między innymi na Berlinale. Do 17 czerwca w kinie Pionier można oglądać takie tytuły jak między innymi Obcy, Nowa Fala, Mi Amor, Wypadek Fortepianowy, Poczta Głosowa, czy między innymi Wielki Łuk. Wieczorem, codziennie od 17 przez 19 można tutaj wpadać i oglądać najciekawsze, najnowsze tytuły kina francuskiego.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
13: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
14: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
19: Oszczędzam.
18: O, a ile?
19: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera

Ale to jest dobry kawałek, soczysty house music, tak, house music all day long, a właściwie to cały wieczór long też. Bob Sinclair i Kaiza, I can't wait. No akurat dzisiaj nie zmieścili się na liście Hot Bands, ale spoko, spoko, jutro też jest dzień. Przemek Grabowski, witam was przedwakacyjnie, wieczorowo, no i jeszcze raz pozdrowienia dla każdej Gosi na imieniny. Nasze babcie mówiły, że z Małgorzatą zaczyna się lato i coś już jest na rzeczy, bo czereśnie sprawdziłem, trochę staniały ostatnio.

Kto z was czeka na imprezę z Pitbullem w Warszawie? On pewnie nie może się doczekać powrotu, nie może się doczekać polskich fanów i pewnie także pierogów Pitbull Casha przed chwilą. A teraz numer, do którego też będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji. Tak będzie brzmieć klubowe lato również. Mam dla was nowość, jaką przynosi amerykański DJ i producent Cascade, przyjaciel Deadmau5a. Kiedyś nawet występowali wspólnie na scenie w takim magicznym, muzycznym duecie. Tutaj Cascade, Leighton Jordani i Natalie Jane. Jest moc w numerze Meet Again.

0: End of Beginning to Amerykanin Joe. Ciekawe, czy też będzie oglądał piłkę nożną, no bo jutro startuje mundial i niektórym trzeba przypomnieć, bo niektórzy nie wiedzą i pytają, to gdzie ten mundial w końcu jest. No nie tylko w USA, ale także równolegle w Kanadzie i w Meksyku. Gospodarzami są trzy kraje jednocześnie. Jutro wszystko startuje, a za chwilę u nas słoneczne chaosy, aż z Norwegii Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: kochasz Sobel, kto kocha, kto lubi, kto szanuje. Już niedługo Sobel i Dawid Podsiadło. To dopiero będą niespodzianki. To dopiero będzie petarda. Teraz urodzinowa petarda. Zostawiajcie życzenia dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodzinki, albo nawet dla siostry, bliźniaczki na rmfmax.pl. Zrobiła tak również Danusia, która pozdrawia swoją siostrę, bliźniaczkę Anię. Dziewczyny świętują dzisiaj. Aniu, po prostu, żebyś była szczęśliwa. Wszystkiego na maksa. I jak to się mówi, Danusia, często nawzajem oczywiście. Siostry, wszystkiego najlepszego. I dla was nasza taneczna nowość. David Guetta i Bibi Rexha razem. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni do tego tańczymy. Sad Girls.
1: To jest nowość RMF Max.

Beauty and the Beat, hicior, który wraca po latach, Nick Minaj i Justin Bieber. Ciekawe, czy gdy Justin Bieber był mały, to miał czas w ogóle, żeby grać w piłkę na przykład z kolegami, w piłkę nożną, no bo przecież wystartował karierę bardzo szybko. I ciekawe, czy w ogóle wie, o co chodzi w futbolu, tym naszym, europejskim, nie amerykańskim. No jutro startuje Mundial, Dawid Podsiadło pewnie też będzie śledzić wydarzenia na murawie. Macie go teraz w RMF Max.

0: robi klimat wieczorowo, zbliża się do Polski i słuchajcie, może tak się umówimy, że jak przyjedzie do Gdańska ze swoimi wizualizacjami, to będziemy nie tylko nagrywać, ale może trochę potańczymy, żeby się nie obraził, żeby miło wspominał nasz kraj. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem i z nowościami. Będzie tu Kygo, ale także Olivia Rodrigo.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu.

0: instalacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Drop Dead. No jak wam się wkręciło? Olivia Rodrigo pozdrawia polskich fanów i czeka na głosy. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo po 22. Pozdrawiam już po pracy chyba wszystkich elektryków. Tak, mają swoje święto. No to przy okazji, jak słuchacie, jak jesteście po robocie, to pytanie, dlaczego tak drogo? Mówi się, że w dobie AI elektrycy to przyszli milionerzy. Tylko proszę im tego nie mówić, bo rzeczywiście mogą wziąć sobie to do serca. Yeah!

Trouble, Taylor Swift, jej wielki hicior dookoła świata. Teraz nowość klubowa od Johna Semita, który ostatnio na imprezie w Monako pogonił rapera Travisa Scotta. Travis Scott chciał bardzo, bardzo wskoczyć na scenę i rozpocząć swój występ nie o czasie. John Summit się nie poddawał. Doszło ono prawie do rękoczynów, ale by było, gdyby chłopaki zaczęli się tam, prawda, przepychać na scenie, może w wrestling, może będzie jakieś, nie wiem, fame MMA. John Summit kontra Travis Scott. Tutaj John Summit i Julia Church. Polecam wam ten numer wieczorowo, nasza nowość w RMF Max. Shades of Blue.

Na jego imprezach jest dużo wokali, wokalnych house'ów i można sobie po prostu nie tylko potańczyć, ale również pośpiewać, w szczególności jak ktoś zna refren. No tutaj chyba było łatwiej. Sony Fodera i jego hicior Think About Us, a za chwilę świeży beat dla tych, co za kółkiem z nami wieczorowo. Wiadomo, że w czerwcu chodzimy trochę później spać. Za chwilę Gibbs i jego win.

0: Wait So Long, klubowy hicior Swedish House Mafia. I rzeczywiście, fani piłki nożnej musieli czekać tak długo. Jutro startuje mundial, to będzie święto, ale nie będziemy mieli łatwo tutaj w Europie, bo wiele spotkań będzie odbywać się późno. No na przykład jutro mecz Meksyk, Republika Południowej Afryki o 21:00. Ale część spotkań będzie odbywać się no bardzo późno, w środku nocy, o północy, a nawet o 3:00 w nocy albo o 4:00 nad ranem. Tak więc będzie niespane. Teraz będzie słuchane, mam dla was nowość. Wraca Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa, Girl Next Door. Max.
1: Let's go. Sounds good.

0: ciągnie do ciebie i oddaje.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra. Kto się wybiera na koncerty, a kto będzie na naszej imprezie już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek Lata na Maxa. Mamy dla was gwiazdy na muzycznej scenie RMF Max. No, na naszej scenie w tym sezonie między innymi Skolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska, Maryla Radowicz, oczywiście Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Mortalcio i nasza Ola Bieniasz z RMF Max. Więcej na rmfmax.pl. Co się wydarzy w Malborku, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz wydarzy się Topik, nasza nowość, Topik z Becky G. Sorry, papi.

0: świetnie się do tego tańczy. To holenderski duet Anata. Świetnie prezentują się na scenie i idą w takie klimaty bardzo luźne, jeśli chodzi o modę DJ-ów. Ale nie trzeba od razu wydawać fortuny. Jak wybierzecie się do lokalnego vintage shopu, second handu albo po prostu do Lumpexu, to możecie też wyglądać jak DJ-e. Ja tak robię naprawdę. Nie trzeba wydawać od razu fortuny. Kasy na maksa. Zostańcie z nami, bo wróci Purple Disco Machine oraz w duecie Martin Garrix i Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami.

0: 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: I po reklamie.

Brawo, brawo dla chłopaków i dla fanów też. Martin Garrix, Ed Sheeran, takie zaskoczenie. Garrix i Sheeran razem w numerze Repeat It. Dzisiaj już pierwsza trójka na liście Hot Band. Tak, z opcją na jedynkę. Może nawet jutro, jeżeli wszyscy się rzucą teraz i zagłosują na rmfmax.pl. Przemek Grubowski, witajcie wieczorowo. Teraz Somber, który też ma dla nas coś nowego na lato. Sprawdzicie w poczekalni. Tutaj numer, który już chyba znacie. Jego Back to Friends.

zajdzie słońce smolasty i doda. No słońce już zaszło, ale cieszmy się, bo przecież zachodzi tak późno. Mamy takie długie dni, piękny czerwiec, ale te najdłuższe dni to dopiero przed nami. Teraz kolejna nowość przed wami w RMF Max. Polecam wam na lato. Wraca Oscar Metcalf i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Tego słuchamy głośno w tym tygodniu. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

Black. Tak imprezowo z zaproszeniem na naszą imprezę w najbliższy weekend, w sobotę w Malborku. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. Na scenie na żywo zespół Wilki, będzie także Mortalcio, którego chyba kochacie, no i nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje wyjątkowo przebojowy DJ set z hiciorami na Maxa, które znacie i kochacie, i może w jej secie pojawi się także Milki w remiksie Davida Getty. Just the way you are. Relacje z ostatnich imprez sprawdzicie na rmfmax.pl. No i sobota, skaczemy w Malborku.

Bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Ciuszy wieczorowo w RMF Max. No i będzie mi bardzo przykro, jeżeli nie zdążycie sprawdzić naszego nowego quizu na rmfmax.pl. Mamy ciekawe quizy, no i mamy także quiz z okazji imienin trwających jeszcze Małgorzaty. Chyba każdy ma jakąś znajomą Gosię, to popularne imię, pozdrawiamy jeszcze raz każdą Gośkę. Ale czy znacie sławne Małgorzaty? Nie tylko Rozenek? Więcej na rmfmax.pl. No to teraz czekamy, kiedy imieniny będzie miała Zosia. Też zrobimy jakiś quiz. Zosia Wójcik przed wami w RMF Max. Niewidzialna.

Gotham, taki klimat wieczorowo zrobił nam Metzner w RMF Max. A jak tam u was mundialowo? Czy robiliście już zakłady? Może czy trwały dyskusje? Kto waszym zdaniem zdobędzie tym razem tytuł piłkarskiego mistrza świata? Może znowu Brazylia, która przecież ma najwięcej tytułów na mundialu. Zdobyła mistrzostwo 5 razy. Kto trzyma kciuki za Brazylię? No witajcie w klubie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Czermi zaśpiewa swoje przy tobie. RMF.

0: Fajny klimacik zrobił nam Wołyniec, jego Scrabble. Odkrywamy polskie talenty, nowe polskie bity, numery, nowe gwiazdy. Przyszłe gwiazdy listy Hopbency także, zawsze wieczorowo przed północą. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro. Czwartek, 20, to już tak mundialowo, będzie bardzo przebojowo. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hopbency. Miłej nocy, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: Jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.